ci spojrzeć w twarz, swój poczuć rytm. Teraz wiem, że mówię na głos, czego chcę. W końcu znajdę cię. Mówię na głos, czego chcę. W końcu znajdę cię. Mówię na głos, czego chcę. W końcu znajdę cię.

0: reklama. Kask, lampa i zadania dla prawdziwych odkrywców. Podejmij wyzwanie na trasie górniczej w kopalni soli Wieliczka. Zjedź 101 metrów pod ziemię w sam środek surowego, solnego świata. Pod okiem przewodnika wykonujesz zadania, mierzysz poziom metanu, splatasz liny i poznajesz tajemnice pracy górników. To idealny pomysł na aktywną przygodę z rodziną lub paczką przyjaciół. Wybierz trasę górniczą w kopalni soli Wieliczka. Bilety na bilety.kopalnia.pl.
1: Po reklamie.

0: Miasto o świcie w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
1: Anna Fryczkowska jest z nami w Mieście o świcie. Rozmawiamy o jej książce Cyrkówka Marianna, a także o niezwykłej bohaterce tej opowieści, Mariannie Razik. Kobiecie, która zajmowała się cyrkiem, ale też malarstwem i właściwie była taką bardzo twórczą osobą, chociaż sztuką zajęła się w dorosłym już okresie swojego życia. Wracamy do rozmowy.
2: Ja przez chwilę myślałam, że w ogóle ona jako taka naczelna zmyślaczka Mazowsza Północnego wymyśliła sobie tę karierę cyrkową, ale na szczęście tę wątpliwość zgasiło Muzeum Mazowieckie w Płocku, bo pokazali mi taką teczkę, gdzie z napisem Marianna Razik. I tam były takie bardzo zabawne w swojej oficjalności relacje z występów ze wszystkich remis, domów kultury i szkół, w których oni występowali. Widać taki był wymóg PRL-owskiego państwa, że trzeba było przedstawienie w trzech słowach opisać i napisać, że przedstawienie wykonano, zapłatę wypłacono. Mhm. Więc były opisy: z powodu trudnego zachowania publiczności opłaty za salę nie pobrano. Występ ogólnie podobał się. Na przykład coś takiego. Publiczność pewnie różnie reagowała, zwłaszcza w więzieniach, do których oni też czasem zaglądali.
1: Takie występy też są odnotowane w tej teczce.
2: Tak, rozumiem, są i więzienia. Było tych miejsc mnóstwo, czy głównie Mazowsze, przede wszystkim Mazowsze Północne, bo oni wbrew temu, co Marianna czasem opowiadała, nie mieli wozu cyrkowego. Oni pakowali cały swój dobytek, kostiumy i rekwizyty oraz łańcuch, który Franciszek rozrywał na występach, do czterech walizek i z tymi walizkami jeździli jak się dało. W latach 40. z pociągami było jeszcze marnie, potem to już się zrobiło lepiej, z PKS-ami pewnie jeszcze gorzej, więc łapali okazję. Jeździli autostopem, a później no już tymi bardziej oficjalnymi środkami podróżnymi. W każdym razie nie mogli mieć za dużo niczego, bo to były tylko cztery walizki.
1: Nieraz głodowali, spali u gospodarzy, którzy ich przyjmowali?
2: No, w hoteli też nie było, poza tym oni nie zarabiali aż tyle, żeby ich stać było na jakieś wyszukane noclegi, więc czasem ich ktoś przenocował za darmo, czasem gdzieś płacili grosze. Ta opowieść o tych noclegach i ludziach, jakich oni spotykali po drodze, też mi się wydała bardzo ciekawa. Rekonstruowałam ją z różnych źródeł, z opowieści podobnych trup cyrkowych. Podobnych trup cyrkowych nie było, ale z trochę pokrewne. Mhm. Z gazet. Tak, w tych rodzinach, u których oni gościli, się starałam pokazać taki przekrój tego prowincjonalnego społeczeństwa tuszpowojennego. To jest naprawdę niewiele jest relacji o tym, mhm. A to jest bardzo ciekawe.

0: oczywiście będę miała z pierwszej ręki te relacje o cyrku.
1: Ale to już było po tym czasie, prawda? To już było, kiedy była starsza.
0: Tak, to jako starsza pani napisała.
1: Tak.
0: No i się okazało, że w tej długiej opowieści 70% to są jej wspomnienia z czasów dzieciństwa i wojny, 30% to są przepisane przez nią wróżby jakieś, znaczy przypowiednie jakieś mistyczki, a karierę cyrkową zamknęła dokładnie w 4 bardzo ogólnych akapitach i po tej początkowej euforii miałam takie potworne rozczarowanie i sobie myślałam, pani Marianno, dlaczego?
1: Zostawiła miejsce dla autorów książki, zostawiła miejsce dla pani, zostawiła miejsce dla wyobraźni osoby, która pozna tę biografię i stworzy przepiękną opowieść. Tak
0: ona tam
1: myślę.
0: Napisała coś takiego, że ona marzy, żeby kiedyś o niej powstała księga, więc tutaj znowu dostałam skrzydeł i tam czasem u niej rym nadawał sens, więc żeby w tym kraju powstała księga wydana w maju, czy coś takiego. Więc jak mi wydawnictwo powiedziało, że wznowienie cyrkówki Marianny wychodzi w czerwcu, trochę się zmartwiłam, ale się okazało, że na rynku było już w maju. Spełniło się.
1: Wszystko się zgadza. Tak. Tak to sobie Marianna zaplanowała. Tutaj przerwiemy, tutaj zrobimy przystanek w tej wspaniałej wyprawie w towarzystwie Marianny Razik i Anny Fryczkowskiej. Wrócimy do rozmowy w kolejnym odcinku Miasta o Świcie.
2: Chili Zet. Nastaw się na Chill Out.

0: Autopromocja.
1: Zamknij oczy. Poczuj ciepłe promienie słońca na skórze. Smak soczystych brzoskwiń. Aromat lawendy. Orzeźwiającą letnią bryzę. I otul się pięknymi dźwiękami, które gramy codziennie dla Ciebie. Radio CZ. Nastaw się na letni chillout.
0: Autopromocja.

0: ma. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
1: Można poinformować po prostu.
2: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
3: No w sumie.
4: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Psi alert! Przyjaciele, z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki. Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Po reklamie.

0: Voici Lisette. Pogoda.
1: Dzisiaj na zachodzie i na północnym zachodzie delikatnie może popadać deszcz, do tego pod wieczór i po południu spodziewamy się burz, one we wschodniej, południowej i centralnej części kraju. Za to będzie ciepło, bo nawet 37 stopni dzisiaj we wschodniej i południowo-wschodniej części kraju, 30 w centrum i teraz robi się trochę gorzej, bo do 18-20 stopni nad samym morzem. W Warszawie teraz trochę się chmurzy, ale proszę się nie przejmować, raczej padać nie będzie.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Jakub Lachowicz.
1: Hejka, kochani. Dzień dobry. Lipiec mamy. Prawdziwy lipiec, prawdziwe lato. Siódma minęła, Jakub Lachowicz to ja. Zapraszam na środowy poranek w Chili Z. Tak postanowiłem sobie wstać rano.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z.
1: Bardzo rano, ale to jakby nie jestem sam. Dobra, dzień dobry, zapraszam, razem jesteśmy do 11 i nastawiamy się pozytywnie na ten dzień.

7 minut po 7, środowe, lipcowe, czyli Zet i Roosevelt. Strangers to za nami. Lipiec mamy, panie i panowie, i czekamy, no właśnie, teraz rok czekamy na kolejną odsłonę Shreka. Piątka wejdzie do kin dopiero w lipcu 2027 roku. Jest już zwiastun, dość kontrowersyjny, ale to pominę. Natomiast w 1988 roku wydawca i redaktor Michael DiCapua zobaczył kilka szkiców do nowej, zaskakującej historii, które wtedy wykonał jeden z jego najpopularniejszych autorów, czyli William Steig. To był taki pisarz i ilustrator znany z akwarel o nierównych konturach. I on tworzył książki pełne słońca, pogodne, dlatego DiCapua poczuł się nieswojo, przeglądając rysunki koncepcyjne do najnowszego dzieła Steiga. I była to historia pryszczatego ogra o małym rozumku, tak ohydnego, że emanujący od niego odór powalał drzewa. Cytuję. Jego matka była brzydka i ojciec też był brzydki, ale Shrek był brzydszy od nich obojga razem wziętych. Dzieło skromne, napisano w recenzji na łamach The Washington Post, ale doskonałe. I Steig tak naprawdę nie nacieszył się sukcesem Shreka, bo zmarł w 2003 roku w wieku 95 lat. Natomiast kiedy zobaczył pierwszy wstępny montaż filmu na prywatnym pokazie w Bostonie, to no, podobno zasnął, że niezbyt mu się to podobało. Ale myślę, że gdyby dzisiaj żył, to byłby dumny jak najbardziej. Shrek piątka za rok, a teraz Lola Young, Dealer w Chili Z.

Kaśka. Kaśka Sochacka w Chili Z. 16 minut po 7:00, środowy poranek z Chili Z. Podajemy wam śniadanie do łóżka, ewentualnie do uszka. Mogę mruczeć, proszę bardzo. Zależnie od zapotrzebowania, proszę dawać znać. Liveria Lello w Porto teraz. To właśnie w tej portugalskiej księgarni Dua Lipa otwiera swoją bibliotekę gromadzącą zakazane i cenzurowane książki. Stworzenie biblioteki Manifesto to jest część międzynarodowego festiwalu książki Babel, City of Books. Babel to jest coś, co przyciąga do miasta i kraju pisarzy o światowej sławie, a także czołowe postacie z innych form artystycznych związanych ze słowem pisanym i mówionym. I to wydarzenie zakończyło się co prawda pod koniec czerwca, to i tak Manifesto na stałe zagościło we wspomnianej bibliotece. To będzie stała kolekcja 100 książek, umieszczona w audytorium kulturalnym właśnie w Porto. To jest przestrzeń, która łączy tytuły będące przedmiotem publicznej debaty, bo niektóre traktują cenzurę jako temat, inne wywołują niewygodną debatę na temat albo rasy, albo płci, albo władzy politycznej, albo tożsamości. I w kolekcji znajdą się książki, które nie zostały bezpośrednio zakwestionowane, ale podejmują tematy struktur władzy albo tłumienia indywidualnych i zbiorowych głosów. Dua Lipa powiedziała, że ta biblioteka to jest sanktuarium dla książek, które zniknęły, dla autorów, których odwaga odkrywa struktury władzy i kontroli, oraz dla czytelników, którym nie chce się powiedzieć, jaką książkę mogą czytać. Co tam mamy? No oczywiście, rok 1894, Orwella, Proces Kawki, Opowieści podręcznej, Kolor purpury czy Szatańskie wersety, ale jest też polski akcent. Swoje miejsce na półkach Manifesto znalazła Olga Tokarczuk i Księgi Jakubowe. To wszystko w Porto, kiedy będziecie na miejscu, można wpaść. Tam Dua Lipa otworzyła sobie bibliotekę, więc dlaczego nie? 18 minut po 7:00, Bondak, Stara McDonald's, Don't Want It, teraz w Chili Z.

0: Canons w Chili Z. Mamy lipiec, pierwszy dzień lipca. Gdyby ktoś otworzył właśnie oczy, to informuję, że jednak proszę korzystać z lata, bo ponoć z każdym dniem robi się go nam coraz mniej. Na przykład dzisiaj dzień trwa krócej niż wczoraj o całe 59 sekund. Śpieszmy się kochać lato, tak szybko odchodzi. Nie żartuję, to jest bardzo pozytywny poranek, w ogóle proszę się tym nie przejmować. 25 minut po 7 w Chili Z, za moment gramy dalej.
1: Śniadanie do łóżka w Chili Z.
2: Autopromocja.
1: W tym tygodniu w Radiu Chili Z muzycznie odkryliśmy dla Ciebie są

0: surprise. Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
0: Po reklamie.

mi 21 minut i będzie 8. Środowy poranek spędzacie w towarzystwie, czyli Z, a przed nami jubileuszowa 10. już edycja wydarzenia Szekspir w Parku. To od 7 lipca do 2 sierpnia na scenie zbudowanej na terenie parku, który okala Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. I tam właśnie ponownie zostaną wystawione dwie sztuki na podstawie dzieł jednego z najwybitniejszych pisarzy literatury angielskiej, czyli samego Williama Szekspira. Będzie można zobaczyć premierowo komedię Omyłek w reżyserii Kanadyjczyka Johna Weisgerbera. To jest historia pary bliźniaków, kupców, którzy tam mają różne przygody, bo nieszczęśliwy los rozdzielił ich w dzieciństwie, a po wielu latach wszyscy spotykają się w jednym mieście. I w tej sztuce zobaczymy na przykład Jacka Bursztynowicza, Łukasza Kurczewskiego, Bartosza Jędrasia czy Dominika Bąka, ale również Maurycego Popiela czy Bartka Kasprzykowskiego. Z kolei później będzie można zobaczyć Wieczór Trzech Króli i to jest spektakl, który powraca na specjalne życzenie widzów. I tutaj też jest to coś niesamowitego. Teatr plenerowy, Szekspir w Parku, niepowtarzalny projekt. Nigdzie indziej nie ma tak wspaniałego połączenia zarówno dobrej pogody, jak i zabawy, sztuki, samopoczucia, wspaniałych ludzi. I to jest żywy teatr. Zarówno z komarami, jak i innymi świerszczami tam w parku. Tame Impala, Dracula, teraz w Chili Z. Zagrajmy 20 minut i będzie 8.

Jungle w Chili Z, niebawem w Polsce, a teraz w Chili Z. 14 minut i będzie 8, środowy poranek, śniadanie do łóżka wam serwujemy, jak zawsze o tej porze. Czy państwo wiedzą, że w Chili Z istnieje coś takiego jak Chili Z Live Session? To są koncerty, właśnie, koncerty robione na żywo. To tak z radiowej kuchni wam zdradzę, że to nie jest zawsze tak, że we wszystkich stacjach, jeżeli koncert jest na żywo, to rzeczywiście jest na żywo. U nas wyjątków nie ma. To, co słychać na antenie później, to rzeczywiście jest na żywo z naszego koncertowego studia na parterze i dzięki temu jest to tak wyjątkowe wydarzenie. Naprawdę live session. Jakiś czas temu w tym właśnie pojawiła się Daria ze Śląska. Cały zapis tego koncertu jest już do waszej dyspozycji na naszym kanale na YouTubie. Tam można posłuchać 5 utworów. Wyjątkowa Daria ze Śląska i świetny materiał z jej genialnej nowej płyty. Więc taką małą próbkę wam teraz zdam. Chili Z Live Session, Daria ze Śląska i pan ze stolicy w Chili Z.

Daria ze Śląska i Pan ze stolicy. Wersja specjalna, prosto z Chili Z Live Session. Cały zapis tego koncertu na kanale na YouTubie, Radio Podłoga Chili Z. Tam dużo więcej koncertów, więc jak najbardziej polecam zajrzeć. 9 minut i będzie 8, środa, pierwszy dzień lipca. O 8 zajrzymy na mapę pogody. A jeszcze zanim 8, to proponuję Wam wspaniałego Johna Mayera, którego darzę ogromną sympatią i chciałbym Was trochę tym zarazić. Zwróćcie uwagę na jego muzykę. New Light to ode mnie teraz w Chili Z.

0: Panorama.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
4: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobiom. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic, numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
5: No Marek, zaszaleliście z tymi Karaibami? Odważnie. Przecież przy tych waszych ratach kredytu w euro, to ja myślałem, że wy raczej na działkę pod Grójec, a nie pod Palmy.
6: Odważną decyzją, Roman, było płacić takie wysokie raty przez 10 lat. Teraz po prostu odbieram swoje.
5: Odbierasz? Nie rozumiem. Bank sam pieniędzy nie rozdaje.
6: Może nie, ale za błędy w umowach już tak. Votum Consumer Care przeanalizowało umowę i znaleźli błędy banku. A potem jakoś to poszło i sąd uwolnił nas od wadliwego kredytu w euro.
7: Umowa kredytu w euro może zawierać klauzule niedozwolone. Zrób pierwszy krok i przekaż umowę do analizy. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
8: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
0: Po reklamie.

0: Nastaw się
1: na letni chill out.
0: Chili Z. Pogoda.
2: Strefa opadów krąży nad Polską. Obecnie pada w linii od Wielkopolski przez Kujawy po Trójmiasto i te opady zmierzają w stronę Helu. Do końca dnia spodziewamy się burz, one po południu, zwłaszcza we wschodniej, południowej i centralnej części kraju. Najwięcej deszczu spadnie na zachodzie i na północnym zachodzie. Najcieplej na Lubelszczyźnie dzisiaj do 36 stopni, 34 to Mazowsze, 33 Małopolska, 20 tylko tyle nad morzem.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Jakub Lachowicz.
2: Dzień dobry. 2 minuty po 8:00. Środa, pierwszy dzień lipca. Oficjalnie witamy lipiec. Prawdziwe lato trwa. Jakub Lachowicz to ja. Słuchacze to wy. Mam nadzieję, że kto nie musi wstawać, to w ogóle niech nie wstaje.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z.
2: No ale domyślam się, że część z was jest już na przykład w pracy, no to zagram tak, żeby każdy był zadowolony. Bee Gees, S.G. Lewis, More Than A Woman, numer idealny na poranek. Zawsze jak gram go wieczorami, to myślę sobie, ale by fajnie było to zagrać o poranku i proszę bardzo, gramy w Chili Z.

0: Antibodies, Ten Snake i Karamelin w Chili Z. 11 minut po 8. Proszę Państwa, letnie festiwale, piękne sprawy, przepiękny okres, w którym pojawiają się, wiadomo, przelotne miłości, koncertowe uniesienia, dobrze spędzony czas z fajnymi ludźmi. Przepiękny, jak powiedziałem, okres, a letnie festiwale stały się współczesną formą eskapizmu. Jest to takie oderwanie od rzeczywistości. Oczywiście pomagają w tym dostawcy dopaminy, zarówno ci dźwiękowi, jak i ci estetyczni, jak i ci sensualni. Tu już nie będę mówić. Chodzi oczywiście o 23. edycję Open Air Festiwalu, który startuje już dzisiaj w Gdyni. To jeden z największych europejskich festiwali muzycznych. 4 dni. Na 4 scenach wystąpi 68 artystów. I tak oto dzisiaj na głównej scenie zobaczymy Kasię Lins, Zara Larsson, grupę DXX czy Florence and the Machine. Jutro natomiast Sobel, Hozy, Nick Cave, Bad Seeds, Calvin Harris. Ale to nie wszystko, bo na scenie głównej wieczorem wystąpi Jehuda Prokopowicz w towarzystwie Symfonii Warsowi pod kierownictwem Marty Kluczyńskiej i muzycy wykonują na żywo koncert fortepianowy e-moll opus 11 Fryderyka Chopina. To jest bardzo niecodzienne. Trzeci dzień to Slowdive, Martin Garrix i The Cure, natomiast finał Addison Rae, Teddy Swims, Jenny czy Peggy Gou. Tak w Gdyni. Dobrej zabawy, kto się wybiera. Trzeciego dnia The Cure, to zagrajmy The Cure.
1: Do you guys think that Robert should stay for one more song?
0: Z Oliwią Rodrigo, oczywiście. 12 minut po 8. Tak wam gramy w lipcowym Chili Z.

Zasiadło, jego sezon, 19 minut po 8, czyli Z. Letnie tanie kinobranie wystartowało w ostatni weekend czerwca pod hasłem Najlepsze lato ever. To oczywiście Kraków, w festiwalowym planie 10 tygodni wspólnych seansów i to nie tylko w kinach, ale również pod chmurką. Pierwszy tydzień El jak lato wprowadził krakowską publiczność w letni klimat, a że były upały, to sale były klimatyzowane, było bardzo przyjemnie. Pomiędzy 3 a 9 lipca festiwal zaproponuje filmowe opowieści o relacjach, wszelakich, bo i społecznych, i przyjacielskich, i rodzinnych, i będzie to lato spotkań. Niemal premierowo, bo film, który trafił do kin w kwietniu, zobaczymy najnowsze dzieło Mów mi Jimpa z Oliwią Colman i Danielem Henshalem w rolach głównych. I w programie festiwalu są też na ten tydzień między innymi aż dwa filmy Pawła Pawlikowskiego, reżysera, przypomnijmy, nagrodzonego w maju za reżyserię na festiwalu w Cannes za najnowszą ojczyznę. Na letnim ekranie kina pod baranami zobaczymy Idę i zimną wojnę z brawurowym duetem Joanny Kulik i Tomasza Kota. Widzowie, którzy uwielbiają letnie kina plenerowe, to też mogą zacierać ręce, bo najbliższy tydzień to aż dwa pokazy w ogrodzie Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga. 7 lipca zobaczymy kultowy, wirujący seks Dirty Dancing, panie i panowie. 9 lipca pojawi się piękny film Amelia. Oba pokazy rozpoczynają się o 21.15. 20-letnie tanie kinobranie w kinie pod baranami potrwa do 3 września. Szczegółowy repertuar znajdziecie na stronie www.kinopodbaranami.pl.

0: Nectar Woods, Lights Off, czyli Z. Przed nami kolejny burzowy dzień, uważajcie na siebie. Mieszkańcy niektórych województw dostali już alerty RCB, więc proszę to potraktować na poważnie, bo te burze rzeczywiście mogą się pojawić, to po południu i wieczorem, miejcie to na uwadze, na przykład wychodząc z domów, ja wiem, trudno zamyka się okna, jak jest tak ciepło, natomiast sytuacja jest bardzo dynamiczna, na zachodzie i na północnym zachodzie deszcz, w centrum, na południu i na wschodzie zagrzmi, więc uważajcie na siebie i temperatura też nierówna, bo od 18 do 37 stopni. O pogodzie po 9 wam opowiem. Robbie Williams za chwilę, który na Bittersweet Festiwalu się pojawił, Wallows między innymi. Tak wam gramy w lipcowym, czyli Z.
1: Autopromocja.
2: Planujesz spędzić lato za miastem? Jesteś w podróży i tęsknisz za ulubionym radiem. Włącz aplikację Chili Z w swoim Apple CarPlay lub Android Auto i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś. Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
4: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieścili w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
8: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Po reklamie.

your new favorite song. No to tak odważnie państwo nazwali swoją piosenkę. Wows, za nami 20 minut i będzie 19. Ponoć coraz częściej młodzi ludzie, na przykład zamiast patrząc w telefon, zajmują się pisaniem w pamiętnikach. Jest to oczywiście trend, który z miesiąca na miesiąc przybiera na sile. Hashtag journaling na Instagramie został dodany 10 milionów razy, na TikToku ponad 2,5 miliona i cieszy się szczególnym powodzeniem wśród tak zwanych Z-ek, czyli Gen Z, pokolenie Z, którzy piszą o marzeniach, randkach, problemach, rodzinie, oczekiwaniach, ale piszą w pamiętnikach, nie w social mediach, nie chcą się tam już dzielić. Według platformy badawczej WGSN jeden z najważniejszych trendów społecznych najbliższych lat to przywilej świadomego wylogowania się zgodnie z nośnym hasłem wellnessu, odłącz się, aby się połączyć. Ponoć luksusem będzie teraz spędzanie wolnego czasu offline, wszystko co analogowe. Paradoksalnie dyskusja o życiu offline jest, tyle że głównie online, głównie wśród milenialsów i zetek. Ci drudzy dorastanie w erze social mediów zapłacili najwyższą cenę i otwarcie mówią o tym, że jest to cena ich zdrowia psychicznego, bo ta ciągła obecność w sieci poskutkowała samotnością, odizolowaniem emocjonalnym, depresją i przebodźcowaniem. Raport State of Fashion przygotowany na ten rok przez Business of Fashion zwrócił uwagę na to, że chcąc budować zaangażowaną społeczność, to marki muszą wyjść poza social media i zacząć organizować swoim klientom analogowe aktywności. 79% amerykańskich Z-ek chce więcej czasu spędzać w prawdziwym świecie, a ten dopaminowy detoks pozwala oczywiście odzyskać zdolność do koncentracji. W kwietniu Google opublikowało listę najczęściej wpisywanych w wyszukiwarkę haseł, a wśród nich czuć się przytłoczonym, wypalony życiem, wysoki kortyzol. I analitycy przygotowujący ten raport dodali, że frazy te pobiły rekord w tym właśnie roku. Pytanie tylko, czy w XXI wieku życie offline jest możliwe? No, mówienie online o życiu offline w sposób oczywisty ociera się oczywiście o hipokryzję moim zdaniem, ale jak najbardziej, jeżeli ktoś ma taką potrzebę, to można kupić Nokia analogową.

0: Dance No More to Harry Styles w Chili Z. Zdradzę wam, że mam taką koleżankę w radiu, Julkę, która na 5 koncertów w tym roku Harry'ego Stylesa się wybiera. Już była chyba na 3. Taka fanka, widzicie? Takie się ceni najbardziej. Pozdrawiam, Julkę. Panie i panowie, chciałbym ogłosić, że ja tutaj jestem dzisiaj nieprzypadkowo, bo po programie po 11 wyruszamy, no wiadomo, jak co roku.
1: Aloha, Chili Z.
0: Do chałup, jak co roku w chałupach, gdy zaczyna się upał, upał się akurat skończył, więc jedziemy. Chałupy 6, to tam nas znajdziecie od jutra. Zapraszam od 10, na miejscu też będzie Magda Kasperowicz, więc... Przekażemy wam klimat, który jest nad polskim morzem. To od jutra chałupy, nasz wakacyjny adres, nasza rezydentura w chałupach. Za 10 minut będzie 9, Elder Brook, Radimental, to teraz Something About You, ale w specjalnym chill mixie.

0: reklama.
1: Kask, lampa i zadania dla prawdziwych odkrywców. Podejmij wyzwanie na trasie górniczej w kopalni soli Wieliczka. Zjedź 101 metrów pod ziemię w sam środek surowego solnego świata. Pod okiem przewodnika wykonujesz zadania, mierzysz poziom metanu, splatasz liny i poznajesz tajemnice pracy górników. To idealny pomysł na aktywną przygodę z rodziną lub paczką przyjaciół. Wybierz trasę górniczą w kopalni soli Wieliczka. Bilety na bilety.kopalnia.pl.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do środy szynka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
0: Po reklamie.

0: Cílizet. Pogoda.
1: Dzisiaj burze mogą się pojawić we wschodniej, południowej i centralnej części kraju. Synoptycy wydali ostrzeżenia, do tego na zachodzie popada deszcz. Jedyne miejsce, gdzie dzisiaj przejdziecie suchą stopą, to Koszalin. Ale to będą takie niegroźne raczej opady. Najcieplej dzisiaj na ścianie wschodniej, tutaj do 36 stopni, 34 w centrum, 30 na Śląsku. Najchłodniej u naszych słuchaczy nad morzem i na Helu, tutaj do 20. Hel to morze jak coś.
2: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
0: Śniadanie do łóżka w CZ. Zaprasza Jakub Lachowicz.
1: Ja nie wiem, dlaczego ja to tak rozdzieliłem, że nad morzem i na Helu. Dziewiąta minęła. Jakub Lachowicz, dzień dobry. Mamy pierwszy dzień lipca, środa, słuchacie CZ i to jest bardzo dobra decyzja.
0: Śniadanie do łóżka w CZ.
1: Jeżeli jeszcze nie zdążyłem się z kimś przywitać, to dzień dobry, to jest bardzo ważne. Zapraszam, gramy. Myślę, że każdy będzie zadowolony. Somber, Humwrecker ode mnie na początek.

How to be human, Kat Burns w Chilizet, 7 minut po 9. Zaczęły się wyjazdy wakacyjne Polaków i nie tylko. Jak zauważa psycholog Konrad Schroeder, wykładowca Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, to czy wyjazd okaże się dla nas lekcją, zależy od indywidualnego podejścia. Przeanalizował więc zachowania i motywacje urlopowiczów i pan psycholog sklasyfikował 3 główne typy turystów. Pierwszy z nich to turysta-konsument, jego główną motywacją jest syndrom FOMO, czyli to, że coś istotnego nas ominie i potrzeba społecznego uznania poprzez publikowanie relacji i zbieranie polubień i zachwytów w portalach społecznościowych. I to jest taki turysta, który przy żadnej atrakcji nie zatrzymuje się na dłużej i niezbyt go tam to interesuje. Tylko chce po prostu zakomunikować znajomym i pokazać, że odwiedził dany kraj albo miejsce. Do kolejnej grupy psycholog zaliczył turystę obserwatora, który chce przeżywać, ale robi to bezpiecznie, tak jakby oglądał świat zza szyby, w przeciwieństwie do konsumenta i

sposób doświadcza odwiedzanych miejsc. Dla części turystów wyjazd oznacza jedynie zmianę otoczenia, które nie skłania do większych przemyśleń, a dla innych jest to bodziec do rozwijających refleksji. I teraz u podłoża tych różnic psychologicznych leży mechanizm utrwalania treści w pamięci. I tutaj pan Schroeder wyjaśnił, że człowiek łatwiej przyswaja informacje, które łączą się z posiadaną już wiedzą, tworząc sieć kojarzeń. I dlatego powiedział, że aby cokolwiek tak naprawdę zobaczyć, najpierw trzeba coś wiedzieć. Że można przejechać i 1000 kilometrów i pozostać tą samą osobą, którą byliśmy w dniu wyjazdu, a można też wyprawić się na jeden dzień i wrócić z całkiem nową perspektywą patrzenia na świat. To, co dadzą nam podróże, zależy wyłącznie od nas, podsumował pan Konrad Schroeder. A to ładne. Żeby naprawdę coś zobaczyć, trzeba najpierw coś wiedzieć.

Jutro też jest dzień i bardzo ładnie się złożyło, że Natalia Przybysz o tym zaśpiewała, bo teraz chciałbym właśnie taki temat poruszyć. Ostatnio temperatury sięgały niemal 40 stopni i wtedy południe Europy zawsze zwalnia. Ulice pustoszeją, sklepy zamykają się na kilka godzin, życie przenosi się do cienia. I okazało się, że w Polsce, kiedy jest prawie 40 stopni, dzieje się coś zupełnie innego, coś absurdalnego, że im goręcej, tym bardziej udajemy, że nic niezwykłego się nie dzieje i na przykład jedziemy do sklepów, patrząc na to właśnie, że centra handlowe pękały w szwach, to korki były, te sprawy. Lekarze apelowali, aby między południem a późnym popołudniem unikać wychodzenia z domu. Szczególnie osoby starsze i przewlekle chore, dzieci. Media publikowały ostrzeżenia. No i mieliśmy potraktować pogodę poważnie, ale Polacy postanowili potraktować poważnie coś zupełnie innego i załatwialiśmy sprawy, które z powodzeniem mogły poczekać do wieczora, zwłaszcza, że była niedziela handlowa. Uznaliśmy, że największym zagrożeniem nie jest udar cieplny, lecz niewykreślony punkt z listy zadań. Polska od lat należy do najbardziej zapracowanych społeczeństw Europy. Według danych przeciętny pracownik w Polsce przepracował w 2023 roku około 1803 godziny, podczas gdy średnia wynosiła około 1742 godzin. Dane Eurostatu pokazują, że Polacy należą do mieszkańców Unii Europejskiej pracujących najdłużej w ujęciu tygodniowym. Oczywiście średni i rzeczywisty tydzień pracy należy u nas do najdłuższych we wspólnocie. Nie chodzi wcale tylko o liczbę godzin. Znacznie ciekawsze jest to, co te liczby mówią o naszej kulturze. Otóż okazało się, że Polska przez ostatnie 30 lat zbudowała swoją tożsamość wokół nieustannego wysiłku. Że odpoczynek to jest lenistwo, człowiek, który nic nie robi, budzi podejrzenia, a człowiek, który zawsze jest zajęty, nawet jeżeli tylko udaje, to budzi szacunek. I w efekcie mamy takie społeczeństwo, które często nie potrafi odróżnić produktywności od kompulsji i właśnie najlepiej było to widać podczas ostatnich upałów. Grek przenosi życie na późny wieczór, Włoch zamyka sklep na kilka godzin, Hiszpan nie wychodzi z domu, bo jest za gorąco, a Polak jedzie do sklepu. No, to jest oczywiście pewne uproszczenie, natomiast nie umiemy już odpoczywać nawet wtedy, kiedy odpoczynek staje się elementem troski o własne życie i to jest bardzo niepokojące, panie i panowie. Więc dostawmy się na chillout, co? 19 minut po 9, środowy poranek spędzacie w towarzystwie Chili Z. Leaky Lee i Happy Now teraz u nas w Chili Z właśnie.

0: Pa, Jason Mraz, I'm Yours, czyli Z. Jeżeli interesujecie się choć trochę muzyką amerykańską, to z całą pewnością wiecie, kim jest Jason Mraz. W Stanach jest bardzo popularny, u nas znany z dwóch przebojów. Ten pierwszy wielki zagrałem, czyli Z. Z ciekawostek, Jason Mraz zaczynał jako kelner w Chicago, a później to jednak muzyka w jego życiu zdecydowała i poszedł w tę stronę i bardzo dobrze. 26 minut po 9. Dzień dobry, czyli Z. Za chwilę Everyone Says Hi, Poolside. To za kilka chwil właśnie.
1: Śniadanie do łóżka w czyli Z.
2: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
3: Autopromocja.
1: Poranna joga o wschodzie słońca. Popołudniowe lenistwo z książką na pomoście. Wieczorne łapanie spadających gwiazd. To twoje lato w stylu slow. Ściągnij aplikację Chili Z i słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. Chili Z. Nastaw się na letni chill out.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Buongiorno!
6: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
7: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu Defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
1: Po reklamie.

0: What are you doing, my love?
1: Słuchasz radia TZ. Nastaw się
2: na letni chill out.
1: Śniadanie do łóżka w TZ. Zaprasza Jakub Lachowicz.

Właśnie wakacyjnie nam zrobiło. Poolside, Ben Rowling, Ride with You. Czyli Z, 20 minut i będzie 10. Środowy poranek spędzacie w towarzystwie Czyli Z. Właśnie, bardzo dobra decyzja. Proszę Państwa, rozwój sztucznej inteligencji sprawia, że granice między naukami ścisłymi a humanistyką zaczynają się zacierać. A to dlatego, że największe laboratoria sztucznej inteligencji, takie jak OpenAI, Anthropic czy Google DeepMind, ponoć coraz częściej zatrudniają filozofów i wcale nie jako specjalistów od public relation czy etyki biznesu, ale jako członków zespołów pracujących nad samym zachowaniem modeli językowych. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że współczesne modele AI przestały być wyłącznie narzędziami do przewidywania kolejnych naszych słów, tylko coraz częściej mają doradzać, negocjować, pomagać, edukować. W przyszłości również działać autonomicznie w imieniu użytkowników. I teraz jeszcze do niedawna mówiło się, że filozofia, po co to studiować, to w ogóle nie ma przyszłości. Okazuje się, że jednak ma, bo filozofowie zajmują się problemami, które dla informatyków jeszcze niedawno wydawały się czysto teoretyczne. Czym jest prawda? Kiedy można kłamać? Czy zawsze należy mówić wszystko? W świecie sztucznej inteligencji te pytania przestały być tylko rozważaniami akademickimi, tylko stały się problemami projektowymi, więc jest to bardzo potrzebna gałąź właśnie AI. Przez lata modele były trenowane tak, aby były pomocne, uprzejme, zgodne z oczekiwaniami rozmówcy, a w praktyce prowadziło to do sytuacji, w której zamiast powiedzieć użytkownikowi, że się myli, to model językowy próbował znaleźć odpowiedź zgodną z jego przekonaniami. Coraz więcej badaczy ponoć uważa, że rozwiązaniem może być inspiracja metodą sokratejską, bo Sokrates nie próbował zadowolić rozmówcy, tylko zadawał pytania, wskazywał sprzeczności i prowadził do prawdy, nawet wtedy, kiedy była ona niewygodna. Więc AI teraz ma się zacząć zmieniać w tę stronę. Krytycy obawiają się, że zatrudnienie filozofów może pełnić tylko funkcje wizerunkowe, pokazując nam, opinii publicznej, że firmy traktują bezpieczeństwo bardzo poważnie. Natomiast pojawia się też pytanie, czy filozof może zachować pełną niezależność intelektualną, bo jego pracodawca oczywiście oczekuje szybkiego rozwoju produktu i przewagi nad konkurencją. I tak jak powiedziałem, rozwój sztucznej inteligencji sprawił, że granice pomiędzy naukami ścisłymi a humanistyką zaczęły się zacierać. A czy to dobre, czy złe, to już pozostawię Wasze.

Kto się wybiera do Gdyni na festiwal, to Max Stachasiuk występuje tam w czwartek. Polecam wybrać się na jego koncert, jeżeli jeszcze nie mieliście okazji, bo to jest niesamowity człowiek, niesamowity chłopak, zdolny bardzo. Muzyka pop to za nami, 10 minut i będzie 10, o 10 w Pogoni za kulturą, pierwsze dzisiaj, to za 10 minut właśnie. A ja zagram wam może jeszcze jedną piosenkę dla ciała. Otóż pewnie kojarzycie Tracy Chapman. Kiedyś pamiętam, autentyk, legenda zresztą wśród radiowców, że jeden z naszych zawodowych kolegów po fachu powiedział, że a teraz zaśpiewa pan Tracy Chapman. No to tak czasami bywa mylić rzecz ludzka. Znalazłem wam wersję Tom and Collins z piosenki Give Me One Reason. To jest zabawne, bo w oryginale Tracy Chapman śpiewała tę piosenkę z Ericiem Claptonem, albo w wersji studyjnej Eric Clapton grał na gitarze, co wyraźnie słychać. Tutaj wersja nieco bardziej przyspieszona. Posłuchajcie w Chili Z.

0: Reklama.
1: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
2: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
1: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
3: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
2: Bycie mamą to dar. Dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
0: Po reklamie.

0: Nastaw się
1: na letni chill out.
0: To jest radio Chillizet. Nastaw się na letni chill out.

0: chill out.
1: Na zegarach już punktualnie 10:00, w studiu pojawiła się więc Katarzyna Kozak.
2: W pogoni za kulturą.
1: Dzień dobry Kasia, witamy w lipcu.
3: Dzień dobry Kuba, ten 1 lipca wygląda pięknie na kalendarzu.
1: Co tam w newsach?
3: No słuchaj, już jutro kilka rzeczy się rozpocznie. Baltic Opera Festival na przykład startuje. Trójmiejskie instytucje łączą siły, koncerty i spektakle wybrzmią w Operze Bałtyckiej, Operze Leśnej i w Europejskim Centrum Solidarności. W tym roku festiwal stawia pytania o naturę człowieka i wspólnoty. W programie m.in. Walkiria, Richarda Wagnera i polska prapremiera sceniczna Polskiego Wesela Józefa Bera. Śpiewak operowy Tomasz Konieczny w rozmowie z Polską Agencją Prasową podkreślił, że w Polsce Wagner jest obecnie wykonywany zbyt rzadko. Od ostatniej pełnej inscenizacji cyklu minęło około 20 lat. Więc to, co się zadzieje podczas Baltic Opera Festival, jest naprawdę istotne. Kolejnym ważnym elementem festiwalu jest koncert Sinfonietty Krakowi, Muzeum Człowieka Penderecki in Memoriam, Baltic Opera Festival. Usłyszycie go od 2 do 7 lipca w Trójmieście. Galeria Promocyjna w Warszawie obchodzi 70. rocznicę powstania. Z tej okazji zaprasza na wystawę Historia Towarzyska. Ta przestrzeń przy Rynku Starego Miasta powstała jako Galeria Sztuki Nowoczesnej Krzywe Koło. Obecnie działa przy Staromiejskim Domu Kultury. Promuje i dokumentuje twórczość młodego pokolenia polskich artystów. Wystawa Historia Towarzyska składa się z dwóch części. Pierwsza opiera się na archiwaliach, zagląda w przeszłość Galerii Promocyjnej. Druga to komentarz młodych artystów, w tym Piotra Kowalskiego i Adu Rączki, do tych archiwaliów. Wśród prac znajduje się na przykład instalacja dźwiękowa inspirowana poezją i wielkoformatowy druk na tkaninie, to są prace Adu, ale znajdziemy tam też parasole i pufy wykonane z nieudanych obrazów artystki Klaudii Figury. Na historię towarzyską do Galerii Promocyjnej możecie wybierać się przez całe lato. Na koniec zaproszenie do Lublina. Tam już jutro rozpocznie się festiwal Wschód Kultury Inne Brzmienia. Dobrze znani twórcy i wschodzące gwiazdy wystąpią w Lubelskim Parku Ludowym. Wśród artystów jest kultowa grupa Therapy z Irlandii Północnej. Łączą noise z ciężkimi metalowymi riffami. Poza tym Dead Bob z Kanady i polsko-japoński kwartet Acid Sitter. Gitarowe brzmienie, psychodeliczny rock w stylu lat 60. i 70. Nie zabraknie też wirtuoza fortepianu Marcina Maseckiego, który wystąpi z grupą Boleros. To wszystko w Lublinie, na innych brzmieniach od 2 do 5 lipca.
1: Z Lublina jest Beata Kozidrak.
3: I ja też jestem stamtąd.
1: Właśnie chciałem powiedzieć, że same fajne osoby są z Lublina.
3: Tak, pozdrawiamy.
1: Pozdrawiamy Lublin. Kasia Kozak wraca o 11:00. Dziękuję.
3: Dziękuję.
2: W pogoni za kulturą. Chili Z. Pogoda.
1: Kolejne nawałnice możliwe dzisiaj nad Polską. Ponownie drugi stopień zagrożenia. Tym razem obszar rozciąga się od południa przez centrum aż po wschód kraju. Jedynie zachodniopomorskie i wschodnia część Wielkopolski wolna od ostrzeżeń. Temperaturowo wygląda to bardzo dobrze, bo 37 stopni właśnie w okolicach wspaniałego Lublina, 30 w centrum, nie mniej wspaniałego, a tylko 20 u naszych słuchaczy nad samym morzem i na północnym zachodzie Polski.
2: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Jakub Lachowicz.
1: No to już takie późne śniadanie. 9:54. Jakub Lachowicz, dzień dobry w Chili Z. Jeżeli jeszcze nie zdążyliśmy się przywitać, to ja tutaj jestem cały czas i serwuję wam to śniadanie. Muzycznie teraz będzie Olivia Dean i Amy Winehouse.
2: Śniadanie do łóżka w Chili Z.
1: A zaczyna to Martin.

wysłać mnie na odwyk. Powiedziałam nie. I o tym Amy Winehouse, a co z tego jej mówienia nie wyszło, no to niestety doskonale wiemy. 15 minut po 10. Wyprodukować, sprzedać, zużyć, wyrzucić. To był system, który od lat znamy. Wzrost konsumpcji dzięki temu był spory, ale jednocześnie doprowadził do ogromnego marnotrawstwa surowców, energii i pracy. I Unia Europejska uznała, że taki model nie jest już możliwy do utrzymania i odpowiedzią jest ESPR, czyli rozporządzenie dotyczące ekoprojektowania zrównoważonych produktów. To jest rozporządzenie, które weszło formalnie w życie 2 lata temu, jednak jego wdrażanie zostało rozłożone na wiele lat. Pierwsze obowiązki dla niektórych branż zaczną obowiązywać w tym i w kolejnym roku, a pełne skutki regulacji będą odczuwalne przez całą następną dekadę. W skrócie, Unia chce odejść od modelu, w którym rzeczy są tanie, krótkowieczne i trudne do naprawienia. Zamiast tego producenci będą musieli projektować towary tak, aby były najbardziej trwałe, energooszczędne, łatwe do naprawy, ponownego użycia i recyklingu. W praktyce oznacza to tyle, że coraz więcej produktów będzie musiało spełniać wymagania dotyczące żywotności, możliwości wymiany części czy ograniczenia stosowania niektórych substancji. Jednym z najbardziej rewolucyjnych elementów nowych przepisów jest wprowadzenie cyfrowego paszportu produktu. Będzie to poprzez kod QR. Konsument, serwisant, firma recyklingowa czy organ kontrolny będą mogli sprawdzić pochodzenie produktu, skład, sposób produkcji, ślad środowiskowy. To oznacza bezprecedensowy poziom przejrzystości w globalnym łańcuchu dostaw. Kolejnym ważnym elementem jest zakaz niszczenia niesprzedanych produktów. I pierwszą branżą objętą tym zakazem będzie sektor odzieży, obuwia i akcesoriów modowych. I to już od 19 lipca tego roku. Duże przedsiębiorstwa nie będą mogły już utylizować nowych, niesprzedanych produktów wyłącznie dlatego, że nie znalazły klientów. Będą musiały szukać alternatywnych rozwiązań, takich jak odsprzedaż, naprawa, przekazanie potrzebującym albo recykling. Średnie przedsiębiorstwa poczekają do 2030 roku. Więc zmieni się dużo i oczywiście będzie to kosztowna transformacja, zwłaszcza, że to nie tylko branża modowa w tym będzie brała udział. Komisja Europejska argumentuje jednak, że obecny model oparty na nadmiernej eksploatacji zasobów naturalnych generuje jeszcze większe koszty. Tyle, że ukryte i rozłożone na całe społeczeństwo. W praktyce ESPR, bo o tym mowa, może okazać się jedną z najważniejszych regulacji gospodarczych XXI wieku i zmieni zasady projektowania niemal wszystkiego, co trafia na europejski rynek. 17 minut po 10, Raven Lien, hit TikToka swojego czasu. Love Me Not, teraz w Chili Z. Chwilę później po polsku wam zagram. W lipcu. Słuchacie, czyli Zet.

0: wakacje życia już się nie powtórzą? No, zawsze mogą się powtórzyć. Wiktor Waligura i Dry School, cztery pory roku, jeden z przebojów tego lata, z całą pewnością. 23 minuty po 10, lipiec mamy, panie i panowie, już oficjalnie, jutro, czyli Z na żywo z Półwyspu Helskiego, ale jeszcze zanim pojadę na Półwysep Helski, to zagram wam kilka piosenek, bo do 11 jesteśmy razem. Louis Laroche, Berwick & Swim, to w najbliższych minutach w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Prima Doma Club w Chili Z.
3: House, disco, a może UK Garage. Najlepsza elektroniczna selekcja, remiksy, reworki, nowości i klasyki, a także ciekawi goście tworzący scenę klubową w Polsce i na świecie. To wszystko w Prima Doma Club.
2: Prima Doma Club. W każdy piątek o 19. Tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Ty plus kulinarne podróże równa się śródziemnomorskie specjały w Carrefourze. Teraz sery mozzarella, burrata i bufala do 250 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
7: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
2: Po reklamie.

Natalia Muyanga, ile snów nam zostało, czyli za 20 minut i będzie 11. Lily Allen, która ostatnio wydała swój nowy album, swoją drogą świetny, West End Girl, właśnie jest w trasie koncertowej, która promuje to wydawnictwo. Tyle, że na tę płytę składa się 14 utworów i łącznie ten album ma długość 44 minut. I w ramach tej trasy Lily Allen śpiewa wyłącznie piosenki ze swojego najnowszego krążka, tak też zrobiła w weekend w Londynie. I teraz dziennikarz z czasopisma The Spectator skrytykował piosenkarkę, pisząc na platformie X, że Lily Allen weszła na scenę o godzinie 21.10, a koncert zakończył się o 22.00. Występ był świetny, tyle że tak wysoka cena biletu za koncert w niedzielny wieczór nie jest w porządku. Media piszą o wejściówkach w cenie 86 funtów, to około 430 zł, koncert trwał 50 minut. I o krytycznych uwagach po niedawnych występach piszą media na Wyspach, w Stanach Zjednoczonych i Australii. I teraz Lily Allen odpowiada krytykom. Podkreśliła, że koncert reklamowany był hasłem Lily Allen śpiewał West End Girl. Spóźniłam się kilka minut, bo musiałam zmienić podarte rajstopy. Występ trwa nieco ponad godzinę, bo po prostu tyle trwa cały album. Do tego odniosła się jeszcze do uwag, że nie rozmawia z publicznością. To jej artystyczny wybór, wyjaśniła. Na koniec powiedziała, że nie chce, żeby ktokolwiek się czuł oszukany. Jej ekipa ciężko pracuje nad jak najlepszymi występami. No, 50 minut koncertu, 430 zł. Nieźle, nieźle. Dobry ma łeb na Lily Allen. Smile wam zagram teraz. 3 minuty, potem kolejne 3. No i się 50 zrobi. 18 minut i będzie 11, czyli Z. W środę gramy dalej.

0: Next Summer, takie trochę nostalgiczne to Summer, prawda, Magda Bauer?
1: No w tym wydaniu trochę tak.
0: Magda Bauer, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Magda, a wiesz, gdzie ja za chwilę jadę?
1: Domyślam się, że na północ Polski.
0: Tak.
1: Domyślam się, że będziesz blisko Wielkiej Wody.
0: O, bardzo, nawet dwóch. Jak co roku w chałupach. Jak co roku. Jadę na Hel, do chałup. Jutro stamtąd specjalny program właśnie od 10, później jeszcze od 16, bo Magda Kasperowicz też już tam jest, turnus zaczęła. A ty co tam?
1: No ja mam nadzieję, że wy będziecie się doskonale bawić i będziecie nam o wszystkim opowiadać.
0: Tak.
1: A ja na razie jeszcze tutaj stacjonarnie w stolicy, w której też dużo się dzieje, także będziemy trochę mówić o tym, co czeka nas na naszych ulicach, ale oczywiście nie jesteśmy wszędzie w całej Polsce, także będziemy sobie pewnie podróżować po całym
0: kraju.
1: Czyli
0: do 15 słuchacze będą zaopiekowani.
1: Mam nadzieję, postaram się ze wszystkich sił.
0: Ja bym słuchał tego głosu. Magda Bauer to jest najlepsze, co możecie mieć. Lepszego prezentera wam dzisiaj nie damy już.
1: No i zawstydziłeś mnie na wstępie.
0: To muzyka, szybko. Finas. Magda Bauer od 11. Dziękuję wam za dzisiaj. Słyszymy się w Chillizet jutro od 10. What's it gonna take to break your heart?

0: Reklama.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
0: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
6: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
0: Po reklamie.

0: Jest 11:00, przy mikrofonie Katarzyna Kozak.
1: W pogoni za kulturą.
2: Spacerujecie czasem po bulwarach nad Wisłą w Warszawie? Jestem pewna, że chociaż raz wam się zdarzyło. Warto się podczas takiego spaceru rozejrzeć, bo Muzeum Etnograficzne przygotowało wystawę przy bulwarze generała George'a Smitha Pattona. Wszystko się zmieni. Pod tym tytułem znajdziemy 4 instalacje site-specific. Stworzyły je kolektywy artystyczne, chociaż w ich przypadku przymiotnik artystyczne to chyba za mało powiedziane, bo Grupa Zakole, Hydroza, Sen o końcu i kolektyw Piotrowska Szczęśniak wykorzystują sztukę do badań środowiska, do działań aktywistycznych, do rzetelnej pracy na rzecz klimatu. Każdy z tych projektów prezentuje unikatową instalację. Na przykład Grupa Zakole stworzyła 2,5 metra bagna. To dzieło jest poświęcone historii Zakola Wawerskiego. Wszystko się zmieni. Wystawa Muzeum Etnograficznego na bulwarach czeka na was do 27 października. Nowochódzkie Centrum Kultury zaprasza na 16. krakowskie miniatury teatralne. To przegląd spektakli, które nie były do tej pory pokazywane w Krakowie szerokiej publiczności. O niektórych z nich mogliście już usłyszeć na antenie, czyli Z, bo w programie przeglądu jest na przykład monodram Agnieszki Przepiórskiej, Jadwiga. To opowieść o Jadwidze Stańczakowej, poetce, Żydówce, więźniarce getta, która utraciła wzrok. NCK pokaże też Do zobaczenia za rok, spektakl o niespełnionej miłości Teatru Gudejko i Śluby panieńskie. Dramat Aleksandra Fredry wykona Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny z Torunia. 16. krakowskie miniatury teatralne czekają na was od 12 do 19 lipca. Dziś inauguracja jednego z najciekawszych kin plenerowych w Polsce. Kinoletnie Festiwal Sopot Zakopane. 1 lipca rusza w Zakopanem, dokładnie o godzinie 20:30 na Placu Niepodległości. W tym roku obchodziliśmy 100. urodziny Andrzeja Wajdy. Kinoletnie Sopot Zakopane to odnotowuje, więc pod Giewontem pokażą dziś odrestaurowaną cyfrowo wersję 4K filmu Pan Tadeusz z muzyką Wojciecha Kilara oczywiście. Specjalną gościnią tej inauguracji będzie Alicja Bachleda-Curuś, która te 27 lat temu zagrała Zosię. To nie koniec inauguracji, bo w Warszawie kinoletnie również ma dla nas coś naprawdę specjalnego dzisiaj, ale o tym powiem wam za godzinę.
1: W pogoni za kulturą. Lato w Chilizet. Zaprasza Magda Bauer.
0: To jestem bardzo ciekawa tego, co się będzie działo w Warszawie w ramach kina letniego w tym roku. Jak zazwyczaj ciągnie mnie nad morze, to dzisiaj naprawdę chciałabym być wieczorem w Zakopanem. Czekamy zatem na kolejne wieści kulturalne od Kasi Kozak. To za godzinę, a teraz 3 minuty po 11:00.
1: Nastaw się na letni chill out.

David Blazer i Chain Reaction przed chwilą, czyli Z. Takie letnie utwory proponujemy Wam przez cały czas w tym tygodniu. W weekend też na pewno będzie ich całkiem sporo. Ja wczoraj o poranku biegłam do Was w deszczu, dzisiaj w pełnym słońcu i tak to jest, że każdy dzień zaczyna się trochę inaczej i na pewno warto tę różnorodność doceniać. No i pewnie w każdym odcieniu rzeczywistości, choć może brzmi to banalnie, można jednak znaleźć coś dobrego, jestem o tym przekonana. No ta upalna rzeczywistość może nas trochę przerastać, ale według prognoz już całkiem niedługo ma się to zmienić. O tej porze jednak wciąż szukamy jeszcze sposobów na upały. Podobno szklanka wody pita co godzinę pozwoli nam zmniejszyć dyskomfort związany z upałem, no i tak właściwie nawodnić. Podobno odrobina chłodnej wody na kark i na przeguby, o ile się nie mylę, też jest dobrym

sposobem. No najlepiej pewnie byłoby pławić się przez cały dzień w jakimś jeziorku albo w słonej morskiej wodzie, no ale jeśli nie mamy takich przyjemnych okoliczności gdzieś tam w zasięgu ręki, no to sięgnijmy po te drobne sposoby, przetrwajmy do wieczora, który po upalnym dniu powinien być przyjemny. Ja uwielbiam ten letni, wieczorny widok osób spacerujących sobie wolnym krokiem i napawających się letnią aurą mimo wszystko. Sięgajmy więc po drobne pomoce, po drobne sposoby, które pozwolą nam przetrwać upał. My też będziemy Wam proponować takie dźwięki, które przyniosą na pewno trochę spokoju i takiego wolniejszego rytmu, który na pewno jest nam w te upały potrzebny. 15 minut po 11 słuchacie Chili Z, a skoro Chill Out, no to kolejne brzmienia z tego kręgu. Tuesday i Neil Francis już za chwilę, a potem Thundercat.

0: Jak Feniks z popiołów trochę, Polarize z kawałkiem Patrzę, ile siły w tym delikatnym, pięknym głosie. 24 minuty po 11, teraz mała przerwa, po niej kolejne piękne kawałki, w tym również takie jak ten z naszego polskiego podwórka.
1: Autopromocja. Zamknij oczy. Poczuj ciepłe promienie słońca na skórze. Smak soczystych brzoskwiń. Aromat lawendy.

0: autopromocja.
1: Reklama.
2: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
3: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
2: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
4: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland. To jest pyszne.
5: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
5: A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
6: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
8: Bycie mamą to dar. Dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut z różnicowanej diety.
9: Spójrz, Roman. Góry, jezioro, porządek. Szwajcaria to jednak klasa.
10: Klasa klasą, ale ja do szwajcarskich rzeczy mam ograniczone zaufanie.
9: Nawet tutaj musisz.
10: Marek, frank też był szwajcarski, ale nerwy już polskie.
9: A sprawdziłeś w końcu swoją umowę frankową? Bank ci coś oddał?
10: Oddał. Widzisz wózek małego? Ma lepsze zawieszenie niż moje auto.
11: Spłacony kredyt frankowy? Sprawdź umowę w Votum Consumer Care. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
1: Po reklamie.

Chociaż tak macierza ta piosenka powoduje, że potraficie się uśmiechnąć i rozmarzyć i zatrzymać w środku zabieganego dnia. Ile to już lat trwa takie terapeutyczne działanie Louisa Armstronga i jego utworu What a Wonderful World? Otóż od 1967 roku, kiedy powstała, to będzie już 59 lat, a przecież powstała w trudnym czasie i jako odpowiedź na jego społeczne i polityczne niepokoje i konflikty. No i tak jest, wtedy już miała przypominać o tym, o czym chyba nawet dzisiaj wam troszkę wspomniałam na początku naszego spotkania, o docenianiu nawet tych drobnych przejawów piękna każdego dnia. No i jakaś taka czworonożna, merdająca ogonkiem piękność wpadła na chwileczkę do naszej redakcji. Powiedziałabym, radość w czystej postaci. Tak jest. Dzisiaj przecież Dzień Psa, mamy więc stosowną wizytę. No i wrócimy jeszcze do Dnia Psa, który jest obchodzony 1 lipca, to właśnie dziś, 11:41 na zegarze. Gramy dalej takie piękne letnie utwory. Teraz Hold On, Let Go w GZ.

0: To już 9 minut do południa, trwa lato, czyli Z, a oprócz muzyki mamy dla Was sporo ciekawych propozycji. Te kulturalne od Katarzyny Kozak pojawią się całkiem niedługo, a ponieważ lubimy łączyć w czyli Z sztukę z codziennością, a czasami z datami, które widzimy w kalendarzu, to tak pomyślałam sobie, że może ciekawie będzie posłuchać, poszukać motywów związanych z dzisiejszym dniem psa w sztuce. Właśnie najsłynniejszym malarzem psów w historii był Sir Edwin Landseer, angielski malarz i rzeźbiarz. No właśnie, prawdopodobnie najsłynniejszy artysta, który specjalizował się w tym temacie w swoim czasie. Jego obrazy były tak wysoko cenione, że na cześć malarza nazwana jedną z ras. I dzisiaj być może tę rasę znacie. To Landseer właśnie, zatem ta rasa nosi po prostu nazwisko malarza. Uroczy piesek, znajdziecie go na obrazach Sir Edwina dość często, chociaż portretował także inne gatunki zwierząt. No ale to motyw niezwykle wdzięczny i popularny także we współczesnych czasach. Być może pamiętacie takie specjalne aukcje sztuki, na które Was zapraszaliśmy. Portrety psów, które były licytowane na rzecz schronisk, też wspaniały, piękny, charytatywny cel. To na naszym polskim podwórku. Być może kojarzycie też, że ten motyw świetnie wykorzystał w swojej sztuce Jeff Koons. Jego balonowe psy osiągają zawrotne ceny na rynku sztuki, chociaż to pewnie nie chodzi o te zawrotne ceny, a o samą radość tworzenia, portretowania psów i wykorzystywania tego motywu jako, no właśnie, twórczą inspirację. Okazuje się ona niezwykle bogata. Zresztą również w literaturze na pewno znacie jakieś tytuły książek, które Wam w tej chwili przychodzą do głowy. Pewnie do nich jeszcze dzisiaj wrócimy. Tymczasem 7 minut już do południa. Czekamy zatem na kolejny zastrzyk kultury. Ten już niedługo zaserwuje nam Katarzyna Kozak. No i pewnie znajdziemy coś ciekawego na te najbliższe dni. Przecież mamy tyle wolnego czasu w wakacje.
1: Reklama. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

0: Pirizet.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
2: Jest południe, przy mikrofonie Katarzyna Kozak.
3: W pogoni za kulturą.
4: Kinoletnie Festiwal Sopot Zakopane startuje już dziś wieczorem. O 20.30 inauguracja festiwalu w Zakopanem. Ale obiecałam, że wrócę z informacją dla Warszawy. Dziś nie tylko start festiwalu pod Giewontem, ale także na torze Służewiec. Tam będzie odbywać się kino samochodowe. Filmem inaugurującym ten cykl jest Wielka Warszawska. Wybór wydaje się oczywisty. Film z zeszłego roku, opowieść o Krzyśku, młodym dżokeju, marzącym o sportowej karierze. Szczytem tych marzeń jest udział w najważniejszej gonitwie w Polsce, Wielkiej Warszawskiej. W roli Krzyśka oczywiście Tomasz Ziętek. Start pokazu po 21:00. Dźwięk będzie transmitowany przez radio, a na miejscu możemy spodziewać się też spotkania z twórcami filmu. Jeśli przybędziecie na tor Służewiec piechotą lub komunikacją miejską, organizatorzy szykują dla Was leżaki. Kinoletnie Sopot Zakopane. O tym festiwalu będziemy opowiadać Wam przez całe wakacje. Instytut Cervantesa w Warszawie zaprasza na spotkanie z twórczością chilijskiego poety, nagrodzonego w poniedziałek w konkursie imienia Wisławy Szymborskiej. Raul Zurita swój poemat nazwał od własnego nazwiska.
5: Zurita to jest monumentalny, wielowątkowy tom poetycki, w którym dość niełatwa biografia i osobiste doświadczenia Raula Zurity splatają się z tragiczną historią Chile, traumą czasów dyktatury generała Pinocheta i z pamięcią o ofiarach tej dyktatury.
4: Mówi Monika Jankowska-Kapica z Instytutu Cervantesa, z którą rozmawiała Magda Bauer, czyli Z. Raul Zurita spotka się w Instytucie Cervantesa w rozmowie z tłumaczką jego książki Martą Eloy-Cichocką. Autorzy przeczytają Zuritę na głos w obu językach.
5: Myślę, że taka dwujęzyczna lektura pozwoli uchwycić rytm tej poezji, zarówno w polskim, jak i hiszpańskim brzmieniu, ale też jakieś takie niuanse translatorskie, dzięki którym ta jego poezja może być nam, polskiej publiczności, bliższa. To raz, a dwa, zaplanowaliśmy taką swobodną rozmowę między poetą a autorką jego przekładu. Ona najlepiej zna tą twórczość, więc myślę, że będzie doskonałym przewodnikiem po tym spotkaniu i po tej twórczości.
4: To bliskie spotkanie z chilijską poezją już jutro o 19:00 w Instytucie Cervantesa w Warszawie. Wstęp wolny. Na koniec ostatnia szansa na zobaczenie wystawy Gender is Over Filipki Rutkowskiej. Wybitna polska performerka w Galerii Studio w Warszawie prezentuje swoje notatki, ale także asamblaże, kolaże i instalacje. Dekonstruuje swoją tożsamość, pokazując ją jako dynamiczne archiwum społeczne. Swoją twórczość zestawia z dziełami na przykład polskiego rzeźbiarza i performera Pawła Althamera. Finisarz wystawy już w najbliższą niedzielę, 5 lipca. Wtedy o 18:30 Filipka po raz ostatni oprowadzi nas po Gender is Over. Do zobaczenia w Galerii Studio.
3: W pogoni za kulturą.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
3: Lato w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
2: Tyle świetnych podpowiedzi od Katarzyny Kozak. Bardzo dziękujemy. Ja zamierzam skorzystać. Może uda mi się ze wszystkich. Zobaczymy. Teraz 3:00 po 12:00. Jeszcze jest dobry kawałek dnia do fajnego zagospodarowania. Bądźcie z nami.
3: Nastaw się na letni chill out.

Wracając do psich motywów w sztuce, nie sposób nie powiedzieć o artyście, który w lipcu, dokładnie 9 lipca, obchodziłby 89. urodziny. Niedawno pożegnaliśmy z wielkim żalem Davida Hockneya, który wśród wielu wspaniałych obrazów, jakie by po sobie pozostawił, zostawił nam też taki dość szczególny cykl. To są obrazy, które były portretami właściwie jego jamników, Stanleya i Badziego, w bardzo różnych ujęciach, w bardzo różnych sytuacjach. Ten cykl malował w latach 90. od września 1993 roku, no właściwie skoncentrował się tylko i wyłącznie na tym temacie. Jak pisze jeden z portali poświęconych psiej tematyce, to zaowocowało kolekcją takich niezwykle ciepłych i ujmujących obrazów, no i właściwie trudno się z tym nie zgodzić, chociaż trochę nie korespondowały one z tym, co działo się w sztuce nowoczesnej, współczesnej tego właśnie okresu, czyli lat 90. i podobno nawet w pewien sposób przepraszał za ten rozdział swojej twórczości, no całkiem niesłusznie. Jak myślę, bo te obrazy, jeśli znajdziecie je sobie w internecie, albo jeszcze lepiej zobaczycie na żywo w jednej z światowych galerii. No właśnie, poszukamy jeszcze, gdzie można je spotkać. Może nam się uda jeszcze to zrealizować dzisiaj do godziny 15. Nie obiecuję, ale spróbuję. Pewna jestem, że jeśli staniecie z nimi twarzą w twarz, to się chociaż odrobinę nimi

0: Pierwszy przystanek męskiego grania już za nią. Koncerty za miłość w Poznaniu również tak pięknie. Zalia rozpoczęła lato, a u nas przypomniała swój kawałek, który pojawił się dokładnie w lipcu zeszłego roku. My. 12:27. Wracamy do Was za kilka chwil po małej przerwie.
1: Autopromocja.
2: Może chilloutu. Kierunek Hell. Już jutro od godziny 10:00 program prosto z wakacyjnego studia Chili Z w chałupach. Inspirujące rozmowy, a w tle wiatr, woda i muzyka pełna słońca. Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
9: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
8: A co?
10: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
9: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
10: Bo zależy mi na sobie.
9: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
11: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
12: Została nam już tylko apteczka.
11: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
12: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
11: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W dwie minuty.
13: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
11: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
13: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
14: Adamet. Z pasji do rozwoju.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
16: Castorama!
17: Teoria
18: i praktyka.
17: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
18: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
17: Tak?
18: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
20: Widaron.
19: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
20: Widaron.
19: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
20: Widaron.
19: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
20: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
21: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
22: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kaszuła MHP 538 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
23: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
24: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Napój gazowany 1 litr Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru lub Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kawy Prima. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie produkty Lenor. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
25: Codziennie niskie ceny.
2: Po reklamie.

Morczywa przed chwilą w GIZ, a my w takim razie w ślad za grupą, którą uwielbiamy zresztą, przenosimy się do Londynu, gdzie artyści no, właściwie zawiązywali swój zespół, ale my przenosimy się do takiego bardzo uroczego fragmentu miasta, czyli Kensington Gardens, gdzie znajdują się dwie galerie sztuki współczesnej. Serpentine, tak się nazywają, łączy je most Serpentine Bridge, a oba miejsca oferują bardzo różne wystawy, programy edukacyjne i rozmaite aktywności związane ze sztuką przez cały rok. Podejrzewam, że latem też tutaj jest bardzo intensywny program. Gdybyście wybierali się do Londynu w najbliższym czasie, to od razu informacja, że wstęp do obu tych galerii jest bezpłatny, a w tej chwili właśnie można tu oglądać pracę malarza, którego tropem dzisiaj również podążamy, David Hockney, i pierwsza w tym miejscu jego wystawa zatytułowana Rok w Normandii i kilka innych przemyśleń o malarstwie, jeśli dobrze sobie to przetłumaczyłam. To tak, pierwsza w tym miejscu prezentacja obrazów dzieł artysty, zresztą stworzonych specjalnie na tę prezentację. To są obrazy, które, jak czytamy na stronie galerii, rozwijają jego wieloletnie fascynacje aktem patrzenia. Potwierdzają to przekonanie, że proste piękno, o którym dzisiaj trochę więcej mówimy, między 11 a 15 po prostu warto dostrzegać, no i warto dawać wyraz swojemu zachwytowi, tym drobnym pięknem zawartym w codzienności. Te jego prace nawiązują zresztą dialog z otaczającą galerię naturą, ale powstały no właściwie jako taki zapis widoków z byłego studia artysty w Normandii. Ta wystawa w tej chwili trwa. Być może weźmiecie ją pod uwagę w swoich wakacyjnych planach. A u nas muzyka, która mam nadzieję znów wprowadzi trochę dobrego nastroju do dzisiejszego dnia. Sweet Serotonin Amber Mark w GIZ.

0: Reklama.
1: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
2: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego SA. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
6: Ty plus słodka przekąska równa się owocowa promka. Brzoskwinie aż 58% taniej. 6,99 za kilogram. Oferta ważna do 1 lipca. Cena przed obniżką 16,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
0: Po reklamie.

0: Nastaw się
1: na letni chillout.
2: Jest 13:00, przy mikrofonie Katarzyna Kozak.
0: W pogoni za kulturą.
3: W Warszawie trwa Centralny Plac Muzyki pod hasłem Miasto brzmi piękniej latem. To okazja, by jeszcze raz zobaczyć spektakl Once, tym razem w plenerze pod Pałacem Kultury i Nauki. Once to dobrze znany spektakl Teatru Roma w reżyserii dyrektora Wojciecha Kępczyńskiego. Amerykański musical stworzony na podstawie filmu Johna Carneya. W polskiej wersji w głównych rolach Paweł Mielewczyk i Anastazja Siemińska. Na Centralnym Placu Muzyki Once obejrzycie już w najbliższy piątek o 20:15. Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie poświęca wystawę jednej szczególnej osobie. Kolekcja Krzysztofa Findzyńskiego, Gabinet Wspomnień Azja. Ta wystawa to opowieść o kolekcjonowaniu jako kluczu do poznawania świata.
4: Wystawa miała na celu początkowo pokazywać kultury Azji poprzez te przedmioty. Natomiast kiedy ja zaczęłam z panem Krzysztofem się spotykać, rozmawiać, stwierdziłam, że jednak o wiele ciekawsze dla zwiedzających będzie takie podejście antropologiczne, w którym pokażę pana Krzysztofa jako bohatera wystawy, który właśnie te wszystkie obiekty zgromadził.
3: Tak, w rozmowie z Magdą Bauer mówiła kuratorka wystawy Maria Szymańska-Ilnata.
4: Na wystawie prezentujemy jego życie poprzez obiekty, które w różnych okresach nabywał, dostawał. Koncentrujemy się też na jego opowieściach o tych obiektach. Na wystawie zwiedzający będą mogli podążać takimi dwiema ścieżkami. Jedna to właśnie ta autorska, kolekcjonerska, a druga przygotowana przeze mnie jako kuratorkę, gdzie opowiadam dokładniej o obiektach, o jakichś ciekawostkach, o technikach, w jakich zostały wykonane, do czego służyły w swoim miejscu pochodzenia.
3: Kolekcja Krzysztofa Findzyńskiego, Gabinet Wspomnień Azja. Ta wystawa już trwa i czeka na Was jeszcze do końca października. Baltic Opera Festival rozpocznie się już jutro. Trójmiejskie instytucje łączą siły. Koncerty i spektakle wybrzmią w Operze Bałtyckiej, Operze Leśnej i w Europejskim Centrum Solidarności. W tym roku festiwal stawia pytania o naturę człowieka i wspólnoty. W programie m.in. Walkiria Richarda Wagnera i polska prapremiera sceniczna Polskiego Wesela Józefa Bera. Śpiewak operowy Tomasz Konieczny w rozmowie z Polską Agencją Prasową podkreślił, że w Polsce Wagner jest obecnie wykonywany zbyt rzadko. Od ostatniej pełnej inscenizacji cyklu minęło około 20 lat. Kolejnym ważnym elementem festiwalu jest koncert Symfonietty Krakowi, Muzeum Człowieka Panderecki in Memoriam, Baltic Opera Festival. Usłyszycie go od 2 do 7 lipca w Trójmieście.
0: W pogoni za kulturą. Lato w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
2: 13:03 na zegarze. Ja będę z wami do 15:00 dzisiaj. No tak, warto chyba tę wycieczkę do Trójmiasta rozważyć. Tym bardziej, że dzisiaj też zaczyna się tam już festiwalowe lato. Na pewno będziemy o tym wszystkim mówić.
0: Letni chill out.

jako dzień psa. Dodajmy jeszcze do tego takie ładne słowa Wiktora Hugo, który twierdził, że pies żyje w ideałach wschodniej wiary, w religii nauk wschodu, teraz i tu, i w tym momencie. A my tak często musimy sobie przypominać o tym, że to życie obecną chwilą potrafi nam często bardzo pomóc albo wyprostować jakieś skomplikowane ścieżki. No to pocieszmy się w takim razie tym aktualnym momentem, latem i poczujmy muzykę w pełni. Men on the House to jest kawałek, który zagramy już teraz, a zaśpiewa go Sky Newman.

Sage, czyli przed chwilą w Gizecie Purple Snowflakes. No ciekawa jestem, skąd wziął się taki tytuł. A za chwileczkę Olivia Kisz, tak naprawdę nazywa się artystka, której posłuchamy po 13 w Gizecie. Livka pod właśnie tym szyldem, pod tym pseudonimem występuje na scenie muzycznej. Młoda, niezwykle uzdolniona, wspaniała. U nas z piosenką Czuły Punkt. Już teraz.

0: Autopromocja.
1: Prima Doma Club w Chili Z.
2: House, disco, a może UK Garage. Najlepsza elektroniczna selekcja, remiksy, reworki, nowości i klasyki, a także ciekawi goście tworzący scenę klubową w Polsce i na świecie. To wszystko w Prima Doma Club.
1: Prima Doma Club. W każdy piątek o 19:00. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
4: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
3: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

nastaw się na letni chill out. Chill out.

Jeśli dzisiaj mówimy o dostrzeganiu piękna w codzienności, to powiedzmy jeszcze o zapisywaniu takich momentów. Myślę, że bardzo często robią to osoby zrzeszone w kolektywie 52 Flickers, chociaż pewnie dokumentują bardzo różne chwile. To są osoby z całej Polski, które działają już od 2022 roku i już mówię, o co chodzi. Otóż 52 Flickers to jest taka inicjatywa, u podstaw której stoi zasada, żeby robić jedno zdjęcie w tygodniu. Mamy więc w ciągu roku 52 fotografie od każdego z autorów, no a trochę tych autorów w całej grupie, w całym kolektywie jest. Oczywiście można do niego też dobrowolnie przystąpić. Być może ktoś z Was zechce to zrobić. Jakie to są zdjęcia? Jakie zdjęcia powstają w ciągu roku? Jakie są publikowane? No właśnie, mówię o tym wszystkim dlatego, że teraz możemy się o tym przekonać i zobaczyć te fotografie. Niedawno została otwarta wystawa, którą można oglądać w Warszawie. 52 razy 3, to jest trzecia wystawa grupy, no i zobaczymy tutaj i dokument, i fotografię uliczną, i portret, i eksperyment, i abstrakcję. To wszystko prezentują fotografowie i fotografki w tej chwili w galerii Poleczki Art w Warszawie. Jest jeszcze trochę czasu, żeby te zdjęcia zobaczyć, bo wystawa potrwa do 15 lipca.

No i skoro pojawiła się fotografia w naszym dzisiejszym spotkaniu, bo wspominałam wam ostatnio o ciekawej wystawie, którą można oglądać aktualnie w Warszawie, to zostańmy może trochę dłużej w tym świecie, no bo przecież to jest doskonały moment, żeby łapać ulotne chwile za pośrednictwem obiektywu, aparatu fotograficznego i właśnie teraz tworzyć takie zbiory fotografii, które być może później będzie można gdzieś zaproponować. Mam na myśli konkursy fotograficzne. We wrześniu szykuje się ciekawe wydarzenie fotograficzne w Warszawie, ale myślę, że do tego jeszcze wrócimy. Tymczasem teraz Śląsk, bo właśnie dzisiaj startuje konkurs Obiektywnie Śląskie. To jest konkurs na najlepsze fotoreportaże i filmy o Śląsku. Co roku prezentuje oryginalne, bardzo interesujące obrazy całego regionu i przyznam wam, że co roku bardzo lubię przyglądać się tym zwycięskim cyklom, chociaż oczywiście wszystkie zgłoszone prace są ciekawe. Zazwyczaj po zakończeniu konkursu jest też wystawa, którą można podziwiać w jednym ze śląskich miast. Od kilku lat to też jest nie tylko konkurs, ale również warsztaty fotograficzne, w których można wziąć udział. No i właściwie wystawa pokonkursowa trochę podróżuje po Polsce. Jak to będzie w tym roku, to na pewno będziemy o tym informować, a teraz bardzo ważna sprawa, czyli start konkursu, bo właśnie rozpoczyna się 17. edycja przedsięwzięcia, jakim jest Obiektywnie Śląskie. Prace można nadsyłać więc od dziś. Będzie można to robić do 15 września. A uroczysty finał będzie miał miejsce w NOSPR. Wiemy już, że w listopadzie, wiemy też, że najlepsze prace w tym roku wyłoni wspaniały skład jurorski, bo tworzą go Tomek Sikora, Marek Fogiel, Adam Sikora, Antoni Cygan i Jacek Just-Berens. Zachęcamy wszystkich tych, którzy fotografują, którzy robią zdjęcia na Śląsku właśnie, żeby zgłaszali swoje projekty. Wszystkie szczegóły znajdziecie oczywiście na stronie internetowej konkursu Obiektywnie Śląskie, to tam zapraszamy. A teraz już zapraszamy do tańca albo do odpoczywania sobie przy miłych dźwiękach, bo gramy dla was kolejny kawałek hit. Taki jest tytuł. Śpiewają Tove Lo i S.G. Lewis.

0: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
1: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Castorama.
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
6: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa! Rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki. Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Po reklamie.

0: Katarzyna Kozak.
1: W pogoni za kulturą.
2: Minęła 14, a my mamy dla Was już najświeższe newsy. W lipcu rozpoczynają się znane i lubiane koncerty chopinowskie w Łazienkach Królewskich. To już 67. sezon najpiękniejszych fortepianowych wystąpień. Inauguracyjny koncert 5 lipca rozpocznie się recitalem Piotra Aleksiewicza, laureata 5. nagrody 19. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. W każdą niedzielę możemy spodziewać się dwóch koncertów, kolejno o 12 i 16. W tym tygodniu udane muzyczne popołudnie zagwarantuje nam Jakub Kuszlik, laureat nie tylko konkursu chopinowskiego, ale także Nagrody Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków. Pełną obsadę koncertów chopinowskich na lipcowe, sierpniowe i wrześniowe niedziele znajdziecie na stronie łazienki-królewskie.pl. Podczas spacerów nad Wisłą warto się rozglądać, bo Muzeum Etnograficzne przygotowało wystawę przy bulwarze generała Smitha Pattona. Wszystko się zmieni. Pod tym tytułem znajdziemy 4 instalacje site-specific. Stworzyły je kolektywy artystyczne, chociaż w ich przypadku przymiotnik artystyczny to za mało powiedziane, bo Grupa Zakole, Hydroza, Sen o końcu i kolektyw Piotrowska Szczęśniak wykorzystują sztukę do badań środowiska, do działań aktywistycznych, do rzetelnej pracy na rzecz klimatu. Każdy z tych kolektywów prezentuje unikatowy projekt. Na przykład Grupa Zakole stworzyła instalację 2,5 metra bagna poświęconą Zakolu Wawerskiemu. Wszystko się zmieni. Wystawa Muzeum Etnograficznego na bulwarach czeka na Was do 27 października. Sprawdźmy, co wśród filmowych propozycji na dziś. Kino na Szekspirowskim wyświetli wieczorem film Ostatni Wiking. To skandynawska, duńsko-szwedzka produkcja z zeszłego roku. Na ekranie Mads Mikkelsen w roli chorego Manfreda, który razem ze swoim bratem wyrusza na poszukiwanie dawno zakopanego łupu i własnej tożsamości. Pokaz na dachu Teatru Szekspirowskiego rusza o 21.30, a jeśli słuchacie nas z Gdańska i okolic i chcecie zgarnąć wejściówkę na Ostatniego Wikinga, piszcie na kulturamaupa.pl.
1: W pogoni za kulturą. Lato w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
0: I kolejną godzinę mam zamiar zacząć pięknie, bo z grupą Coldplay Karate Kid to zagramy już tuż po 14, teraz 2 minuty po drugiej.
1: Chili Zadzi, nastaw się na letni chill out.

Ale ładny akcent na koniec tego utworu. Jeśli kochacie teatr, a nigdy dotąd nie byliście na festiwalu w Awignonie, z całą pewnością warto o tym pomyśleć. Francuski Awignon co roku staje się miejscem prawdziwej teatralnej uczty. To jest jeden z najstarszych i najważniejszych festiwali teatralnych na świecie. Co roku przestrzenie miasta stają się miejscem prezentacji premier teatralnych, tych najważniejszych spektakli tanecznych, performance'ów, no i rozmaitych wydarzeń artystycznych, na które można się natknąć, no właściwie w całym miasteczku. Na czas festiwalu jego atmosfera staje się naprawdę niezwykła, no a samo miasto samo w sobie jest miejscem wyjątkowym, zabytkowym, pełnym takich urokliwych zakątków. Jeśli macie przestrzeń, jeśli macie możliwość, jeśli chcielibyście poczuć smak tego prawdziwego, teatralnego święta, to pewnie warto wziąć ten kierunek pod uwagę. W tym roku festiwal w Awignonie rozpoczyna się bardzo niedługo, bo 4 lipca. Tak, to już za kilka dni. I wrócimy do tej edycji jeszcze za kilka chwil, bo mamy tutaj pewien ważny również polski akcent. O czym więcej? Po muzyce. A ta muzyka już teraz, i to będzie Dawid Podsiadło z kawałkiem Mori.

To wróćmy jeszcze na chwilę do francuskiego Avignonu, gdzie już niedługo na pewno będą spotykać się ze sobą najróżniejsze języki z całego świata, bo to tutaj właśnie w tym roku 80. już edycja festiwalu teatralnego, jednego z najstarszych takich wydarzeń na świecie, no właśnie po raz 80. miłośnicy teatru z całego świata, jak myślę, spotkają się w tym wyjątkowym miejscu. Ta edycja zapowiada się więc, podejrzewam, że bardzo specjalnie. Początek, czyli

Pierwszy spektakl, który zobaczą widzowie na festiwalu w Awinionie, jest szczególny również dlatego, że w jego produkcji wziął udział Międzynarodowy Festiwal Teatralny Boska Komedia. Jest jednym z koproducentów przedstawienia Uma Luz Cordiale. To jest rzecz w reżyserii Karoliny Bianki. Trzecia część właściwie takiej większej teatralnej opowieści, o której też, jak myślę, warto powiedzieć kilka słów i za chwilę to zrobię, ale pewnie też warto wspomnieć, że ta 80. edycja festiwalu w Awinionie zostanie poświęcona sile pytań, twórczej niepewności i dialogowi pod hasłem Under the Flag of Questions. Tak brzmi hasło tej 80. edycji festiwalu. No i otworzy go zapewne mocny głos Karoliny Bianki. Tak jak wspomniałam, Uma Luz Cordiale to będzie spektakl, który zakończy taki teatralny tryptyk. The Brotherhood to był spektakl badający przemoc wpisaną w historię sztuki i mechanizmy świata artystycznego. Wcześniej jako pierwsza część było przedstawienie poświęcone przemocy seksualnej, no a teraz trzeci rozdział, który zaciera granice między teatrem a literaturą, który czyni osią spektaklu sam proces twórczy, który powstał z notatek, szkiców i fragmentów dzienników oraz dialogu z twórczością takich pisarek jak Hilda Hilst i Emily Dickinson. Wszystko to wiem dzięki Teatrowi Łaźnianowa w Krakowie, który szczegółowo informuje nas o tym, przypominając jednocześnie oczywiście o Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Boska Komedia, będącym koproducentem. Zresztą już nie po raz pierwszy pojawia się w Awinionie jako koproducent prezentowanego tam spektaklu. Poprzednio było to przedstawienie Florentiny Holzinger, o czym wspomina Bartosz Szydłowski, a teraz właśnie Uma Luz Cordiale Karoliny Bianki. Ten spektakl zobaczy publiczność festiwalu w Awinionie już podczas inauguracji 4

0: Autopromocja.
1: Poranna joga o wschodzie słońca. Popołudniowe lenistwo z książką na pomoście. Wieczorne łapanie spadających gwiazd. To twoje lato w stylu slow. Ściągnij aplikację Chilli Z i słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. Chilli Z. Nastaw się na letni chillout.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
4: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic, numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
5: Pani Celinka wie, że Kaufland jest fresh.
6: W temacie świeżości to mamy same bestsellery, bo Kaufland jest fresh, fresh.
5: Od czwartku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram 2,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my to już praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz. Na loterii wygrałeś?
8: Wygrałem.
7: Słucham?
8: Z bankiem wygrałem. W sądzie.
9: Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
7: No tu nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
10: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź nam votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
1: Po reklamie.

Nie wspominałam ostatnio o festiwalu w Awinionie i 80. edycji tego wydarzenia, ale jeśli Francja okaże się zbyt odległym kierunkiem na to lato, a jesteście spragnieni teatralnych doświadczeń, przeżyć, uniesień, to polecam waszej uwadze Festiwal Szekspirowski w Gdańsku i tutaj też specjalna, bo jubileuszowa, bo 30. edycja. Rozpocznie się już 23 lipca, potrwa w tym roku do 2 sierpnia. Spektakle, które do Szekspira, do jego twórczości, do jego spuścizny podchodzą w bardzo różny sposób, bo to są bardzo różne interpretacje tego genialnego dzieła, jakie po sobie pozostawił. Będziemy mogli to oczywiście oglądać przez te kilkanaście właściwie dni na kilku scenach, ale oprócz tego w tym roku zobaczymy też wystawę zdjęć z poprzednich edycji festiwalu. Pewnie warto będzie też taką małą podróż w przeszłość sobie zafundować. Już teraz polecam waszej uwadze i myślę, że o tym, co najciekawsze w Teatrze Szekspirowskim w tym roku na 30. już festiwalu jeszcze będziemy mówić. Tymczasem tak delikatnie przypominam o tym, że latem na dachu Teatru Szekspirowskiego odbywa się również wielkie oglądanie najlepszych filmów ostatnich lat, o czym pewnie jeszcze przypomni wam Katarzyna Kozak dzisiaj. A my wracamy do muzyki Personally, już teraz w 30.

0: już 7 minut do 3:00, to bardzo szybciutko tam to dzisiejsze wczesne popołudnie zleciało. Ja za chwilę oddam głos Bartkowi Winczewskiemu i on poprowadzi was przez kolejny fragment dnia. Wcześniej o 15:00 jeszcze Katarzyna Kozak. Miłego popołudnia życzę wam ja. Do usłyszenia.
1: Reklama. Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki męskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99.
2: Jak tak, to Allegro.
3: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Po reklamie.

0: Nastaw się
1: na Letni Chill Out.
2: Minęła 15, Katarzyna Kozak, zapraszam.
0: W pogoni za kulturą.
2: Nowochódzkie Centrum Kultury zaprasza na 16 krakowskie miniatury teatralne. To przegląd spektakli, które nie były do tej pory pokazywane w Krakowie szerokiej publiczności. O niektórych z nich mogliście już słyszeć na antenie, czyli Z, bo w programie przeglądu jest na przykład monogram Agnieszki Przepiórskiej Jadwiga. To opowieść o Jadwidze Stańczakowej, poetce, Żydówce, więźniarce getta, która utraciła wzrok. NCK pokaże też do zobaczenia za rok spektakl o niespełnionej miłości Teatru Kudejko i Śluby panieńskie. Dramat Aleksandra Fredry wykona Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny z Torunia. 16 krakowskie miniatury teatralne czekają na Was w Nowochódzkim Centrum Kultury od 12 do 19 lipca. Korzenie i niebo. Muzeum Narodowe w Krakowie pokazuje polski rozdział w kolekcji Kijowskiej Narodowej Galerii Sztuki, jednego z najważniejszych ukraińskich muzeów. Tę niezwykle ważną wystawę zobaczycie w oddziale MNK w sukiennicach.
3: To fascynujący projekt właśnie dlatego, że pokazuje obecność polską na Ukrainie artystyczną. Pokazujemy zarówno tych artystów, którzy przez swoją historię byli związani z Ukrainą, tacy jak na przykład Henryk Siemiracki, ale też artystów, których w Polsce dzisiaj zapomnieliśmy, a są wybitnymi malarzami końca XIX wieku, jak Wilhelm Kotarbiński, jeden z ulubionych artystów na Ukrainie, Polak, którego pracę o temacie religijnej i antycznej pokazujemy, ale także mamy artystów, którzy po prostu byli kolekcjonowani w Kijowie, tacy jak Aleksander Orłowski, czy na przykład Leon Wyczółkowski, a więc z klasyki polskiej historii sztuki. Myślę, że to jest pod tym względem kapitalny projekt, że właśnie widzimy taką sztukę polską, której nie znamy tutaj i te prace po raz pierwszy przyjechały do Polski.
2: Mówi Andrzej Szczerski, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie. Korzenie i niebo, polski rozdział w kolekcji Kijowskiej Narodowej Galerii Sztuki. Ta wystawa czeka na Was w sukiennicach do 18 października. Na koniec kino w plenerze. Dziś startuje kinoletnie festiwal Sopot Zakopane. Seanse filmowe codziennie będą czekać na Was na Molo w Sopocie i na Krupówkach. Ale to nie wszystko, bo częścią festiwalu są pokazy w Giżycku, w Ekomarinie, tu w poniedziałki i wtorki, ale także w stolicy, na torze Służewiec. Tu kino samochodowe będzie rozstawiać się w środy i w czwartki. Środy mają się tak, że będą pokazy polskich filmów we wszystkich miastach, w repertuarze Pan Tadeusz, Wielka Warszawska, Drogówka czy Kamerdyner. A czwartki we wszystkich festiwalowych lokacjach mają być kultowe. A więc w programie Cats Vegas, to już jutro, w kolejnych tygodniach Amelia, Casablanca i La La Land. Dziś oficjalny start w Zakopanem i w Warszawie, a potem przed nami całe lato z kinem letnim, festiwalem Sopot Zakopane.
0: W pogoni za kulturą. Chill Z. Pogoda.
4: Przelotne opady deszczu w nocy możliwe prawie w całym kraju, prawie, bo na zachodzie akurat padać nie powinno. Na wschodzie i południu w nocy za to mogą pojawić się burze. Temperatury nocą od 13 stopni na zachodzie do 21 na południowym wschodzie.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
1: Lato z Trinizet. Zaprasza Bartek Wilczewski.
2: Pierwszy dzień lipca, środa. Mam nadzieję, że i najbliższe godziny zechcecie spędzić z Chili Z. Bartek Winczewski, dzień dobry, z dobrą muzyką na lato. Polecam się Wam dziś do 19.
1: Chili Z, nastaw się na letni chill out.

0: Jenny. Bawcie się zatem dobrze, jeśli właśnie zmierzacie nad morze. Nad morzem zresztą nie tylko open air, bo od jutra w Chałupach także i my z tegorocznym turnusem na kempingu Chałupy 6. Oczekujcie łączeń stamtąd, z Helu nadawać dla was będą Magda Kasperowicz i Kuba Lachowicz.
1: Chillizet. Nastaw się na letni chillout.

0: wspominałem już dziś o tych, którzy zmierzają właśnie nad morze, czy to do Trójmiasta na Openera, czy to na Półwysep Helski. Przypominam, stamtąd od jutra nadaje, czyli Z. No więc jeśli przejazdem bądź na dłużej będziecie w najbliższych dniach, a w zasadzie w tym tygodniu w Gdańsku, polecam zajrzeć do kościoła świętego Jana. Tam właśnie zawisł gigantyczny księżyc. Jest to instalacja artystyczna autorstwa brytyjskiego artysty niejakiego Luca Jerema. Nazywa się to wszystko Museum of the Moon. Ten księżyc złożony jest z niezwykle szczegółowych zdjęć wykonanych przez NASA, pokazywany był już na całym świecie. Teraz przyszła pora na Polskę, na Gdańsk właśnie. Księżyc jest naprawdę duży, by nie powiedzieć gigantyczny. Jego średnica to 7 metrów. Wygląda imponująco. No tak przynajmniej przedstawia się to na zdjęciach. Wierzę, że wrażenia na żywo są jeszcze bardziej spektakularne. No tyle tylko, że musicie się pospieszyć. Ten księżyc w kościele świętego Jana w Gdańsku wisieć tam będzie tylko do 4 lipca, czyli do najbliższej soboty.
1: Chilli Z. Nastaw się na letni chill out.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
1: Autopromocja.
2: Może chilloutu. Kierunek Hell. Już jutro od godziny 10:00 program prosto z wakacyjnego studia Chili Z w chałupach. Inspirujące rozmowy, a w tle wiatr, woda i muzyka pełna słońca. Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Tuż obok tętniącego życiem Krakowa, pod powierzchnią ziemi, istnieje pełen tajemnic świat, który zachwyca od pierwszego kroku. Kopalnia Soli Wieliczka, zabytek z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO, zaprasza na trasę turystyczną. Odkryj piękne solne komory, podziemne jezioro i monumentalną kaplicę Świętej Kingi. Niezależnie od pogody, pod ziemią zawsze czeka przyjemna temperatura. Ruszaj po przygodę w Kopalni Soli Wieliczka. Kup bilet na bilety.kopalnia.pl.
5: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
8: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
10: A już od czwartku ser morski Ryki z Lady tylko złoty 49 za 100 gramów. A kiełbasa śląska Sokołów, duża paczka, 99 groszy za 100 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Po reklamie.

0: Od miesiąca pod Pałacem Kultury, pod Kinoteką działa letnie kino. Od miesiąca tym samym polecamy Wam projekcje w ramach tego cyklu. Nowy miesiąc rozpoczyna kinoletnie projekcją filmu Kocha, Lubi, Szanuje. To jest film z 2011 roku, film ze Steve'em Carellem, Ryanem Goslingiem i Julian Moore, między innymi w rolach głównych. Jutro właśnie o 21.30 pokaz tego filmu, darmowy. Oczywiście trzeba tylko wcześniej przyjść, zająć sobie leżak, wygodnie się rozsiąść i kontemplować kino pod chmurką. Pokazy w ramach kina letniego Kinoteki w czwartki, w soboty i we wtorki. No to już dziś możecie też poczynić sobie plany na sobotę w najbliższą w ramach lot kina letniego pod Kinoteką o 21.30. Ryk silników, film F1, coś dla miłośników Formuły 1, ale też dla miłośników Brada Pitta. On tam właśnie w roli głównej.
1: Nastaw się na letni chill out.
2: Chciałbym mieć sny, w których wbiegasz do morza, cyprysy, lawenda i woda.

0: Mam nadzieję, że dobrze mija wam to środowe popołudnie z Chili Z. Koniecznie zostańcie z nami na kolejną godzinę po 16. Moc muzycznych atrakcji, wiele także kulturalnych poleceń od Chili Z. No to będę na was czekał po 16 właśnie.
1: Chili Z. Nastaw się na letni chill out.

0: CZ. Nastaw się na chill out. Reklama.
1: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
0: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
5: A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
6: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
8: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
9: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój Dr. Wit. Woda witaminowa 550 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Pod bramką kabanosy z wędzarni Select. 175 gramów. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk na kartę. A akcję kończą fistaszki Bacador 400 gramów. 4,99 za sztukę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
0: Po reklamie.

0: Pogoda.
1: W czwartek zachmurzenie małe i umiarkowane, przelotne opady deszczu miejscami możliwe na południowym wschodzie. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 21 do 26 stopni, chłodniej nad morzem, tam maksymalnie 20. Upały zatem zelżały. W końcu można oddychać latem.

0: Latos, czyli set. Zaprasza Bartek Wilczewski.
1: Minęła 16, przed nami kolejna godzina tego lipcowego popołudnia z Chili Z. W tej godzinie wybierzemy się między innymi do Londynu. Trwa turniej tenisowy na kortach Wimbledonu. Z czym kojarzy się Wimbledon? Oczywiście z bielą. No to już niebawem opowiem wam o tym, dlaczego właśnie na kortach Wimbledonu tenisiści ubierają się na biało.
0: Chili Z. Nastaw się na letni chill out.

przełom czerwca i lipca to jest świetny czas dla miłośników sportu. Oczywiście piłka nożna, trwa mundial, ale trwa też wielkoszlemowy turniej tenisowy w Londynie na kortach Wimbledonu. Z czym kojarzy się Wimbledon? No, przede wszystkim z kolorem białym, białym kolorem, jaki ubrani są tenisiści. To już tradycja na londyńskich kortach, aby stroje zawodników były właśnie białe. Geneza tej tradycji nie jest jakoś bardzo romantyczna, choć tak mogłoby się wydawać. Wimbledon jest najstarszym tenisowym turniejem na świecie. Pierwsze zmagania tam miały miejsce jeszcze w epoce wiktoriańskiej, końcówka

0: częścią całego tego brandu, symbolem pewnej ekskluzywności. No i tak już chyba zostanie. Nikt chyba nie wyobraża sobie, żeby na kortach Wimbledonu nagle zaczęły królować krzykliwe kolory, jakie znamy z innych sportowych aren.
1: Chill Z. Nastaw się na letni chill out.

0: byliśmy w Londynie, no to teraz dla odmiany zapraszam was do Tokio. W Tokio właśnie ma miejsce akcja jednego z moich ukochanych filmów, wierzę, że nie tylko moich, Między słowami, Lost in Translation, film Sofii Coppoli z 2003 roku, Scarlett Johansson, Bill Murray, Tokio, a w tymże Tokio, jeden z najsłynniejszych hoteli w historii kina, unieśmiertelniony właśnie za sprawą filmu Sofii Coppoli, hotel Park Hyatt Tokio. To tam odbywają się najważniejsze wydarzenia filmu Między słowami. Park Hyatt Tokio przez ostatnie kilkanaście miesięcy pozostawał nieczynny, teraz jednak otwiera na nowo swoje podwoje. Hotel przeszedł gruntowną renowację. Wszystkie 171 pokoi zostało nie tylko odświeżonych, ale zaprojektowanych niemal na nowo. Wszystko jest jakby... No właśnie, szukam słowa. Delikatniejsze, tak, to jest to słowo właśnie w przestrzeniach Park Hyatt Tokio. Po tejże renowacji pojawiła się również współczesna japońska sztuka. Jest bardziej przytulnie niż dotąd. Zapewne jest także drożej niż dotąd. Wątpię, żeby to było miejsce pierwszego wyboru, jeśli chodzi o nocleg w Tokio. Być może ktoś z was wybiera się do stolicy Japonii, ale zajrzeć do Park Hyatt Tokio, spojrzeć z góry na miasto, jak to niegdyś robili Scarlett Johansson i Bill Murray, czemu nie?
1: Chili Z. Nastaw się na letni chill out.

0: Autopromocja.
1: Zza kulis w Chili Z.
2: Kameralnie, intymnie i szczerze. To tu jest miejsce na osobiste wyznania i wyjątkowe wspomnienia. Zapraszam na rozmowy zza kulis Max Ber.
1: Zza kulis. W każdą sobotę o 18:00. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Buongiorno!
5: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na Ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch Starciński Salami Znak. Ciao!
6: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer 1 w Polsce.
1: Po reklamie.

0: środowe popołudnie, słuchacie Chili Z. Przed 17 jeszcze pewne filmowe polecenie ode mnie. Wielu kinomaniaków niecierpliwie oczekuje już premiery nowego filmu Christophera Nolana. Mam tu na myśli Odyseję, która na ekranach naszych kin pojawi się 19 lipca. No ale zanim to kolejne wielkie widowisko spod ręki Christophera Nolana, to od minionego piątku w kinach wybranych, studyjnych, ale w całej Polsce zobaczyć można pierwszy film Christophera Nolana, nakręcony w 1998 roku na czarno-białej taśmie za jedyne 8000 dolarów. Following. To jest film, w którym nie grają wielkie gwiazdy, nie pojawiają się tam nazwiska, jakie znamy z kolejnych, tych najbardziej znanych filmów Nolana. Produkcja jest skromna, niskobudżetowa, ale styl reżysera jak najbardziej wyczuwalny. No, polecam. Following, pierwszy film w dorobku Christophera Nolana, jest już na naszych ekranach. Warto zobaczyć ten film, warto też odświeżyć pozostałe, to już bardziej znane tytuły z dorobku tego jednego z największych wizjonerów współczesnego kina. No a od 19 lipca będziemy mogli już podziwiać, mam nadzieję podziwiać, Odyseję Nolana z Mattem Damonem, z Zendayą, z Tomem Hollandem, z Robertem Pattinsonem i innymi, między innymi w rolach głównych.
1: Chili Z. Nastaw się na letni chill out.

0: 17 się zbliża, a wy niezmiennie słuchacie Chili Z. Mam nadzieję, że dobrze mija wam ten letni czas z nami. No to zapraszam już teraz na kolejną godzinę. Po 17 u nas kolejne muzyczne przyjemności i kolejne kulturalne polecenia.
1: Chili Z. Nastaw się na letni chill out.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
0: Po reklamie.

0: CZ. Pogoda.
1: Upały zelżały, w końcu można normalnie oddychać. Tak też będzie w czwartek. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju jutro od 21 do 26 stopni. Chłodniej tylko nad morzem, tam maksymalnie 20. W czwartek zachmurzenie małe i umiarkowane. Przelotne opady deszczu miejscami możliwe tylko na południowym wschodzie.
0: Lato z Chili Set. Zaprasza Bartek Wilczewski.
1: Pierwsze lipcowe popołudnie w tym roku spędzacie z Chili Z. Bartek Wilczewski. Polecam się na kolejną godzinę. Mnóstwo fantastycznej muzyki mam dla was. Nie zawaham się jej użyć. Mam też kilka kulturalnych poleceń na lato i nie tylko. Zostańcie zatem koniecznie z Chili Z.
0: Chili Z. Nastaw się na letni chill out.

Do Oscarów jeszcze mnóstwo czasu. Te wręczone zostaną w przyszłym roku w marcu, ale już teraz ciekawa, mam nadzieję, informacja o tym, że wśród członków Akademii Filmowej znalazła się piątka Polaków. Grono członków Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej, bo tak w całej swojej rozciągłości nazywa się ta instytucja, właśnie zostało powiększone o ponad 500 nowych członków z całego świata, wśród nich właśnie 5 nowych uczestników z Polski. Zaproszenie do Akademii otrzymali kompozytorka Hania Rani, odpowiedzialna choćby za ścieżkę dźwiękową do oscarowego filmu Wartość Sentymentalna, również ceniony dokumentalista Paweł Łoziński.

0: przyszłoroczny polski kandydat do Oscara, chociaż założę się już dziś, że będzie to ojczyzna Pawła Pawlikowskiego. No to trzymajcie mnie za słowo.
1: Chilizet. Nastaw się na letni chillout.

Utylizacji stacjonarnie słychać nie tylko w Warszawie, nie tylko w Krakowie, nie tylko w Katowicach. Słychać nas także nad morzem, w Wejherowie, w okolicach, także na Półwyspie Helskim. I tam właśnie od jutra rusza nowy turnus naszych chillizetowych aktywności na kempingu Chałupy 6. Przez najbliższe dni czekać będą na Was Magda Kasperowicz, Kuba Lachowicz, nasze audycje, spotkania z gośćmi, także wiele aktywności nie tyle antenowych, radiowych, co kempingowych z naszym udziałem. Zatem jeśli ktoś właśnie przebywa na Półwyspie Helskim albo będzie tam w najbliższym czasie, zapraszamy, zajrzyjcie do nas, spotkajcie się z nami. No a my oczywiście będziemy się z Helem łączyć. Cała Polska już od jutra będzie.

0: Autopromocja.
1: Morze chilloutu. Kierunek Hel. Już jutro od godziny 10:00 program prosto z wakacyjnego studia Chili Z w chałupach. Inspirujące rozmowy, a w tle wiatr, woda i muzyka pełna słońca. Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Może poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków. Lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. A do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
10: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
9: A już od czwartku olej Beskidzki Bielmar, litr 4,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A płyny do płukania Cocolino, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
11: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
12: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój Dr. Wit. Woda witaminowa 550 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Pod bramką kabanosy z wędzarni Select. 175 gramów. 7,99 za każdą

0: kiedy poznamy nazwisko nowego odtwórcy roli agenta 007 Jamesa Bonda. Podobno niebawem poszukiwania nowego Jamesa Bonda trwają, tym samym nie brakuje plotek, spekulacji, kto w tego nowego Bonda może się wcielić. W mediach regularnie pojawiają się nazwiska takich aktorów jak Jacob Elordi, Callum Turner czy Harris Dickinson. Ale niejaka Debbie McWilliams, która przez lata odpowiedzialna była za casting w filmach o Bondzie, uważa, że żaden z nich akurat nie powinien wcielić się w agenta 007. W rozmowie z The Independent pani McWilliams przyznała, że nowy odtwórca roli Bonda powinien być dla widzów niemal całkowitą zagadką. O aktorach takich jak Jacob Elordi czy Callum Turner, świeżo upieczony mąż Dua Lipy zresztą, wiemy o nich zbyt wiele, a o Bondzie chcemy wiedzieć jak najmniej, mówi Debbie McWilliams. Taki właśnie powinien być szpieg, przede wszystkim tajemniczy. Nie musimy wiedzieć, gdzie robi zakupy, kim są jego rodzice, ani gdzie mieszka. Chciałabym zobaczyć kogoś, kto pojawi się zupełnie znikąd. No i przy okazji pani McWilliams przypomniała, że Timothy Dalton i Pierce Brosnan nie byli wcale wielkimi gwiazdami, kiedy niegdyś otrzymywali rolę Jamesa Bonda. Daniel Craig również nie był powszechnie znanym nazwiskiem. Wcześniej znany był kinomaną głównie z niezależnych filmowych produkcji. Gwiazdą stał się właśnie za sprawą bondowskiej sagi. Czekamy zatem na nazwisko nowego Bonda. To, co wiemy o tym filmie już w tym momencie, no to tylko tyle, kto za kamerą tego nowego Bonda stanie, a będzie to twórca choćby Dune'y Denis Villeneuve.
1: Chillizet. Nastaw się na letni chillout.

0: Polecenia kulturalne, doskonała muzyka, ale przede wszystkim relaks, oddech, wytchnienie. No, bo przecież mamy lato, niektórzy już cieszą się wakacjami. No to wszystkie te miłe rzeczy od kultury przez muzykę po relaks właśnie zapewniamy my, czyli Z. Zapraszam, zostańcie z nami koniecznie na kolejną godzinę tego środowego popołudnia.
1: Chili Z. Nastaw się na letni chill out.

0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
2: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
3: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my też praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
4: Wygrałem.
3: Słucham?
4: Z bankiem wygrałem. W sądzie. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
3: No to nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
5: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
6: Po reklamie.

0: Minęła 18. Katarzyna Kozak, zapraszam.
1: W pogoni za kulturą.
0: W Warszawie trwa Centralny Plac Muzyki pod hasłem Miasto brzmi piękniej latem. To okazja, by raz jeszcze zobaczyć znany i lubiany spektakl Once, tym razem w plenerze pod Pałacem Kultury i Nauki. Once to spektakl Teatru Roma w reżyserii dyrektora Wojciecha Kępczyńskiego. Amerykański musical stworzony na podstawie filmu Johna Carneya. W polskiej wersji w głównych rolach faceta i dziewczyny Paweł Mielewczyk i Anastazja Siemińska. Na Centralnym Placu Muzyki Once obejrzycie już w najbliższy piątek o 20:15. Instytut Cervantesa w Warszawie zaprasza na spotkanie z twórczością chilijskiego poety, nagrodzonego w poniedziałek w konkursie imienia Wisławy Szymborskiej. Raul Zurita swój poemat nazwał od własnego nazwiska.
2: Zurita to jest monumentalny, wielowątkowy tom poetycki, w którym dość niełatwa biografia i osobiste doświadczenia Raula Zurity splatają się z tragiczną historią Chile, traumą czasów dyktatury generała Pinocheta i z pamięcią o ofiarach tej dyktatury.
0: Mówi Monika Jankowska-Kapica z Instytutu Cervantesa, z którą rozmawiała Magda Bauers, czyli Z. Raul Zurita spotka się w Instytucie Cervantesa w rozmowie z tłumaczką jego książki Martą Eloy-Cichocką. Autorzy przeczytają Zuritę na głos w obu językach.
2: Myślę, że taka dwujęzyczna lektura pozwoli uchwycić rytm tej poezji, zarówno w polskim, jak i hiszpańskim brzmieniu, ale też jakieś takie niuanse translatorskie, dzięki którym ta jego poezja może być nam, polskiej publiczności, bliższa. To raz, a dwa, zaplanowaliśmy taką swobodną rozmowę między poetą a autorką jego przekładu. Ona najlepiej zna tą twórczość, więc myślę, że będzie doskonałym przewodnikiem po tym spotkaniu i po tej twórczości.
0: To wyjątkowe spotkanie z chilijską poezją już jutro o 19 w Instytucie Cervantesa w Warszawie. Wstęp wolny. W lipcu rozpoczynają się koncerty chopinowskie w Łazienkach Królewskich. To już 67. sezon najpiękniejszych fortepianowych wystąpień. Inauguracyjny koncert 5 lipca rozpocznie się recitalem Piotra Aleksewicza, laureata 5. nagrody 19. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. W każdą niedzielę możemy spodziewać się dwóch koncertów, kolejno o 12 i 16. W tym tygodniu udane muzyczne popołudnie zagwarantuje nam Jakub Kuszlik, laureat nie tylko konkursu chopinowskiego, ale także Nagrody Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków. Pełną obsadę koncertów chopinowskich na lipcowe, sierpniowe i wrześniowe niedziele znajdziecie na stronie łazienki-królewskie.pl.
1: W pogoni za kulturą. Lato z Chili Z. Zaprasza Bartek Wilczewski.
3: Kolejna godzina środowego popołudnia z Chili Z. Wypełnimy ją jak dotąd fantastyczną muzyką. Będę miał dla was również kilka kulturalnych poleceń muzycznych, filmowych. Zostańcie z nami, rozsiądźcie się wygodnie, oddychajcie głęboko, cieszcie się latem z Chili Z.
1: Chili Z. Nastaw się na letni chill out.

0: Nie znam wprawdzie kryteriów, jakimi kierowali się twórcy rankingu 15 najszczęśliwszych miast na świecie, jaki właśnie wpadł w moje ręce, ale jego wynikami chętnie się z wami podzielę. No to może już na początek informacja, że w tej finałowej 15 nie znalazło się żadne polskie miasto. Niestety, na 15 miejscu tego zestawienia najszczęśliwszych miast na świecie holenderska Haga, na 14 stolica Norwegii Oslo. Norwegia zresztą ma mocną reprezentację w tej finałowej 15. Na 6 miejscu bowiem znalazło się również norweskie Trondheim. Skandynawia w ogóle stoi mocno, na 10 miejscu duńskie Aarhus, na 8 szwedzkie Malmö, na 4 również szwedzka Uppsala, na 2 miejscu Helsinki, stolica Finlandii, no i na miejscu 1 podobno najszczęśliwsze miasto świata, czyli duńska Kopenhaga. No to ja spróbuję zgłębić ten temat, dlaczego to właśnie Kopenhaga uznana została za najszczęśliwsze miasto świata. No ale skoro polecają nam Kopenhagę, no to czemu nie? Ja na przykład dawno nie byłem.
1: Chili Z. Nastaw się na letni chill out.

0: Dziś 1 lipca, dziś właśnie startuje 19. już edycja najdłuższego wakacyjnego festiwalu filmowego w Polsce, czyli cyklu Kino Letnie Sopot Zakopane. Na widzów czeka ponad 150 bezpłatnych projekcji, także spotkania z twórcami w wyjątkowych plenerach nad morzem, w górach, także na Mazurach. Bo cykl Kino Letnie Sopot Zakopane to nie tylko te dwa tytułowe miasta, jak to do tej pory bywało. 6 lipca do festiwalowych lokalizacji dołączy również Giżycko z pierwszym w tym roku pokazem w ramach kina jachtowego. Dołącza do festiwalowych miast również Warszawa i już dziś, 1 lipca, na torze wyścigów konnych Służewiec widzowie zobaczą Wielką Warszawską, film w reżyserii Bartłomieja Ignaciuka z udziałem m.in. Tomasza Ziętka, Tomasza Kota i Agnieszki Żulewskiej. Akcja filmu rozgrywa się właśnie na torze Służewiec. Okoliczności zatem jak najbardziej adekwatne. Nie wspomniałem, że te pokazy na terenie torów wyścigu konnych Służewiec w Warszawie to w ramach kina samochodowego. A w cyklu Kino Letnie Sopot Zakopane w poniedziałki kino familijne, we wtorki superhity, w piątki oscarowo, w soboty kino akcji, m.in. Mission Impossible, w niedzielę zaś filmy ze sportem w tle, wśród nich choćby King Richard, Zwycięska Rodzina oraz Wielki Marty. O kolejnych atrakcjach, kolejnych projekcjach w ramach 19. edycji Kina Letniego Sopot Zakopane, najdłuższego wakacyjnego festiwalu filmowego w Polsce, będziemy oczywiście Was informować w Chili Z.
1: Chili Z. Nastaw się na letni chill out.

0: Autopromocja.
1: Planujesz spędzić lato za miastem? Jesteś w podróży i tęsknisz za ulubionym radiem. Włącz aplikację Chili Z w swoim Apple CarPlay lub Android Auto i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś. Chili Z. Nastaw się na letni chill out.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
1: Po reklamie.

0: Sporo filmowych poleceń mam dziś dla was w Chili Z. No to dokładam jeszcze jedno. Miłośnicy kina ambitnego, kina niepokornego, kina wywrotowego także. Z pewnością niecierpliwie czekają już na tegoroczną edycję festiwalu Tauron Nowe Horyzonty we Wrocławiu. To jeszcze w lipcu. We wtorek, najbliższy 7 lipca, poznamy pełny program tegorocznej edycji festiwalu. Już dziś za to wiemy, że wśród pokazywanych filmów w tym roku mocna hiszpańska reprezentacja. Prosto z Cannes we Wrocławiu zobaczyć będzie można choćby nowy film mistrza hiszpańskiego kina Pedro Almodovara, film Gorzkie Święta dla miłośników talentu Almodovara. Oczywiście pozycja obowiązkowa, szczególnie że mistrz wraca w tym filmie do swojego ojczystego języka. Na Nowych Horyzontach również pierwsze polskie projekcje docenionego, choć nie nagrodzonego, ale to rzeczywiście był głośny film podczas tegorocznego festiwalu w Cannes. Film Natura Miłości z Javierem Bardemem. To jest opowieść o skomplikowanej relacji ojca i córki, których ścieżki przeplatają się na planie filmowym. Na koniec zaś film, który w Cannes w tym roku nagrodzony został za reżyserię, to ex aequo z ojczyzną Pawła Pawlikowskiego, film Czarna Kula, o którym już mówi się, że to będzie czarny koń przyszłorocznego sezonu, jeśli chodzi o filmowe nagrody. No to czekamy do 7 lipca, wtedy poznamy pełny program tegorocznej edycji festiwalu Tauron Nowe Horyzonty we Wrocławiu.
1: Chili Z. Nastaw się na letni chill out.
2: Zakazana owoc smakuje lepiej, póki nie przestaje i wykrzywia twarze. Zakazana owoc, proszę nie zrywaj, bo to wszystko pryśnie. Tak jest dobrze, kiedy łukiem na 2 metry cię ulicą mija.

0: Powoli, powolutku zbliżamy się już do 19:00. Ode mnie na dzisiaj to tyle. Co złego, to nie ja. Polecam się następnym razem za te wspólnie spędzone blisko 4 godziny. Dziękuję. Bartek Winczewski, dobrego wieczoru, dobrej nocy i do usłyszenia w Chili Z niebawem. Trzymajcie się ciepło, cieszcie się latem, a my wam pięknie nadal gramy.
1: Chili Z. Nastaw się na letni chill out.

0: Reklama.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu Defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
7: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
5: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
1: To jest Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
1: Autopromocja.
2: Morze chilloutu. Kierunek Hel. Już jutro od godziny 10:00 program prosto z wakacyjnego studia Chilli Z w chałupach. Inspirujące rozmowy, a w tle wiatr, woda i muzyka pełna słońca. Chilli Z. Nastaw się na letni chillout.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
4: Została nam już tylko apteczka.
3: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
4: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
3: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
5: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
3: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
5: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
6: Adamet, z pasji do rozwoju.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
9: Z namiotem to nigdy nie wiadomo. Albo będzie jak w hotelu, albo jak na łodzi podwodnej.
10: A ekstra pensja od Lotto będzie wpływać na konto co miesiąc przez 20 lat. Graj w gigapensję, by co miesiąc dostawać 20 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.

0: oczami. Tuż obok tętniącego życiem Krakowa, pod powierzchnią ziemi, istnieje pełen tajemnic świat, który zachwyca od pierwszego kroku. Kopalnia Soli Wieliczka, zabytek z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO, zaprasza na trasę turystyczną. Odkryj piękne solne komory, podziemne jeziora i monumentalną kaplicę Świętej Kingi. Niezależnie od pogody, pod ziemią zawsze czeka przyjemna temperatura. Ruszaj po przygodę w Kopalni Soli Wieliczka. Kup bilet na bilety.kopalnia.pl.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.

0: i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie.

Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Po reklamie.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
0: Po reklamie.

0: autopromocja.
1: Poranna joga o wschodzie słońca. Popołudniowe lenistwo z książką na pomoście. Wieczorne łapanie spadających gwiazd. To twoje lato w stylu slow. Ściągnij aplikację Chilli Z i słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. Chilli Z. Nastaw się na letni chillout.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Po reklamie.

reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Zamknij oczy. Poczuj ciepłe promienie słońca na skórze. Smak soczystych brzoskwiń. Aromat lawendy.

0: tuż obok tętniącego życiem Krakowa, pod powierzchnią ziemi, istnieje pełen tajemnic świat, który zachwyca od pierwszego kroku. Kopalnia Soli Wieliczka, zabytek z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO, zaprasza na trasę turystyczną. Odkryj piękne solne komory, podziemne jeziora i monumentalną kaplicę Świętej Kingi. Niezależnie od pogody, pod ziemią zawsze czeka przyjemna temperatura. Ruszaj po przygodę w Kopalni Soli Wieliczka. Kup bilet na bilety.kopalnia.pl.
1: Po reklamie.